0: pastelowe, samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Słuchacie Eski Rock.

0: jest SK Rock. Prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Ceny na stacjach paliw poszybowały. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. 11 osób zostało rannych. Polscy siatkarze nie dali rady Bułgarom na siatkarskim Euro.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Michał Poklękowski, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się w ostatnich godzinach zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie, a analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłyston.
2: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
3: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
2: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
4: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
5: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
2: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
1: To jest raport.
0: Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Kijów. 11 osób zostało rannych, poinformowały o świcie władze ukraińskiej stolicy w komunikatorze Telegram. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Szczęśliwy finał poszukiwań rodzeństwa ze Szczecina. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Poszukiwania ruszyły po zgłoszeniu od matki dzieci, że rodzeństwo wyszło rano do szkoły, ale tam nie dotarło. Z dziećmi nie było też żadnego kontaktu. Policjanci natychmiast po zgłoszeniu ruszyli do akcji.
6: Komendant komisariatu po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
0: Relacjonuje Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jeszcze porażka. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Euro. Biało-czerwoni przegrali 3-2 z aktualnymi wicemistrzami świata Bułgarią.
7: Ciężko jest skomentować taki mecz,
8: ale wygrali lepsi, no dzisiaj byli lepsi.
9: Nasi tak wygrali. Takiego tiebreaka się nie spodziewałam. Naprawdę, że oni dociągnęli do tego, że zremisowali, no nie ciągnęli to jakoś punkt za punkt. Szacun.
10: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
8: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
11: I tak mamy pierwsze miejsce w grupie, czy nic się nie stało.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. W 1/8 turnieju nasza drużyna zmierzy się z Łotwą.
12: Zimny prysznic to dzisiaj od rana miał pan Wojtek, ale o tym opowie sam.
13: Pogoda. Ale wyobraźcie sobie, patrzę okienko pogodowe, kiedy pada deszcz na Mazowszu. 5:30, 7:30. I wyszedłem z domu centralnie, jak ktoś z góry odkręcił ten kurek na maksa.
0: Idź to rozwieź, te ciuchy, zobacz, to ci wszystko zbutwieje.

0: je tutaj na fotelu.
1: Będzie stęchlizną waliło po całym radiu. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to rzeczywiście poranek być może nie dla wszystkich jest łaskawy. O 8 stopni w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, 11 w Poznaniu, podobnie w Bydgoszczy, nieco cieplej w okolicach Warszawy, Łodzi, Kielc i Krakowa, bo tutaj nawet 15 o poranku nam się pojawiła, ale tak jak wspominałem, Mazowsze i Małopolska z możliwymi porannymi przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia powinno się rozpogadzać i czeka nas dzień, w którym doświadczymy temperatur od 16 w Kielcach i Katowicach, przez 19 w Łodzi i Warszawie, do maksymalnie 20 stopni w Bydgoszczy i Poznaniu.
2: Pora się rozgrzać, a ponieważ, drodzy Państwo, dzisiaj mamy dzień country, no to zacznijmy od naprawdę mocnego uderzenia ten poranek.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
4: SK Rock 6 na 9.
5: Zientarska, Olszewski, Góralski.
4: Od 6 do 9
5: w SK Rock.
2: A jak mama mówiła, załóż czapeczkę, weź kurteczkę, to mamusi nie słuchałeś i zmokłeś.
1: No tak było, to prawda. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o kultowych tekstach, które funkcjonują w Waszych rodzinach. Mówiła mama, dziadek, babcia, może Wy sami tak do dzieci mówicie.
0: Mówimy. Idź do logopedy lepiej, Wojtek, przepraszam.
1: Dobra, dziękuję Wam. Tak, do jutra, dziękuję.
2: Co w raportach, Michale?
0: Rozpoczęły się jesienne amory wśród jeleni. O tym w raportach.

0: Od razu z grubej rury, panie Wojtku, zaczynamy. Które teksty swojego taty dzisiaj serwujesz swojemu synowi?
1: Wszystkie.
2: Wszystkie, no niestety, naprawdę. Naprawdę, za każdym razem, kiedy sobie obiecywałem, że ja będę robił inaczej, że ja na pewno nie będę tak robił, to później jak pada jakikolwiek taki klasyczny test na przykład i jeszcze tu, na środku, to nawet słyszę głos swojego taty.
0: Dokładnie, drodzy Państwo, i o tym sobie dzisiaj z Wami porozmawiamy, o kultowych tekstach, które funkcjonują w naszych rodzinach. Powody, żeby o tym pogadać, są właściwie chyba dwa, tak mi się wydaje. W 71 roku w Poznaniu odbył się pierwszy występ kabaretu tutaj. Z perspektywy czasu mam wrażenie, że mój ojciec był też niezłym kabareciarzem. A w 94 roku na antenie TVP2 wyemitowano premierowe wydanie teleturnieju Familiada. No i tam też tych tekstów, żartów, kawałów, co nie miara w tej Familiadzie.
2: Zatem dzisiaj czekamy na Państwa. Dawajcie znać, jakimi tekstami karmili Was Wasi rodzice, Wasi dziadkowi, jakimi tekstami wy karmicie wasze dzieci, a być może jakie teksty od dzieci przejęliście wy do codziennego użytkowania.
3: Kultowych tekstów to mój tato zawsze ma dwa teksty. Kto to widział? Chyba ten, co miał szklane oczy, a drugie z chłodu, to jeszcze się nikt nie zesrał.
0: O, mój tata mówił to samo.
2: Moja mama też z tego samego domu.
0: Messenger jest kierunek do Państwa dyspozycji. Jeszcze słówko o pogodzie, a później Queen.
4: Drogi Wojtku, pod Kielcami mamy nawet 16,5 stopnia, ale zaczyna padać. Pozdrawiam.
5: 6 na 9.
2: Jeszcze komuś coś nie pasuje? Coś jeszcze źle zrobiłem?

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.
2: SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: O, babysat, co mówią dzieci, co mówią dorośli, co mówią wasi dziadkowie i rodzice. O tym sobie dzisiaj rozmawiamy, bo pytamy o kultowe teksty, które funkcjonują na co dzień w waszych rodzinach.
1: Dokładnie, drodzy państwo, takich tekstów musimy poszukać głęboko w głowie i poszperać. Jest taka szansa, choć z drugiej strony powinniśmy je wszyscy mieć w jednym paluszku, no bo skoro rodzice powtarzali je przez długie, długie lata, a później my zaczęliśmy powtarzać je naszym dzieciom, no to faktycznie ja mam je, że tak powiem, na podorędziu.
0: U nas jest tak, że babcia mojej żony zawsze mówiła, jak ty coś powiesz, to nie wiadomo z czym to zjeść. Słuchaj, i wszyscy tak mówią. Cała rodzina i z mojej strony, i z żony strony. I cały czas sobie to powtarzamy. I to jest doskonałe, no bo właściwie jakby można to dopasować do wielu sytuacji, kiedy następuje konsternacja.
1: Tak jest, ja w każdej sytuacji nie tylko mówię to, co mówił mój ojciec, ale też zachowuję się jak mój ojciec. Ja wiem, że dzisiaj mówimy o powiedzeniach, a nie o zachowaniach, ale drodzy państwo, ja pamiętam, jak on szedł po musztardę do jednego sklepu, po masełko do drugiego, a po serek do trzeciego, bo wszędzie było po 2 grosze taniej, nie? Ja mówię, co ten gość robi? A dzisiaj...
0: Słuchaj, karma dla psa w promocji. Mam psa, nie mam, ale kupię,
1: biorę,
0: bo się zmarnuję.
1: No dzisiaj mapę odpalam rano i sobie taką marszrutę wyrysowuję. O tutaj pójdę, tam pójdę. O tym sobie dzisiaj rozmawiamy, o kultowych tekstach naszych rodziców, waszych rodziców, ale jak się okazuje, państwo nie tylko o tym chcecie nam opowiedzieć.
2: Dzień dobry, ostatni dzień w pracy przed urlopem. Pozdrawiam, 2 tygodnie urlopu czekają ponad.
0: Halo, halo, coś przerywa.
3: Nie chcę mi się z tobą gadać.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: A jakie gwiazdy tym razem zaprosiłeś do kawałków mojego życia?
1: Świecące, błyszczące, doskonałe. Proszę Państwa, za chwilę sami się o tym przekonacie. Redaktora się nie poznaje po tym, jak się przejęzycza o 6 rano, tylko jak kończy o 21, prawda?
2: Tak.
1: Posłuchajcie.
3: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Miłe spotkanie było z zespołem Def Leppard. Pamiętasz, Gadziu?
5: To było bardzo fajne. Myśmy tam dwa koncerty z nimi grali.
4: Okay. Nie czuliśmy dystansu. Po prostu. I to było super.
5: Normalni kolesie, bardzo, bardzo mili.
3: Kawałki mojego życia.
6: Cześć, tu Artur Gadowski, zespół Ira.
7: Cześć, tu Sebastian Piekarek, również ten sam zespół.
6: I zapraszamy do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Panowie będą razem w duecie. Zapraszamy.
3: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zagroził, że może nałożyć bardzo ciężkie cła na Unię Europejską, jeśli uzna potencjalne przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego Unii za wrogi akt. Pakt Północnoatlantycki nie da się zastraszyć Rosji, zadeklarował sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dodał, że większą rolę w sojuszu zaczynają odgrywać kraje europejskie, w tym Wielka Brytania.
8: To jest raport.
9: Jenot i szopracz to nie uroczy milusińscy, ale groźne gatunki inwazyjne. Jeśli zobaczymy je w przyrodzie, zgłaszajmy to straży miejskiej albo gminnej. Dzięki temu chronimy rodzimą bioróżnorodność. Jenoty mogą przenosić świerzb, a szopy pasożyty śmiertelne również dla ludzi, ostrzegają polscy naukowcy.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: SK Rock Sport.
9: Pierwszy poważny pojedynek polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy przegrali z Bułgarią 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni przegrali do 18. Najskuteczniejszym po naszej stronie był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie powalczą z Łotwą. Porażka Jagiellonii w pierwszym meczu fazy zasadniczej Ligi Europy. W Pireusie zespół z Białegostoku przegrał z Olympiakosem 1-2. A dziś do rozgrywek przystąpi Lech Poznań, który w Londynie zagra z Crystal Palace.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w

0: Żarty na bok, są rzeczy ważne i ważniejsze. Sięgamy po pierwszy w historii rocka podwójny album wydany tego samego dnia.
1: 17 września 1991 roku panowie z zespołu Guns N' Roses wydają jednocześnie podwójny album, który się nazywał Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2. Albumy różniła między innymi okładka, która była taka sama, ale pokolorowana w różny sposób. Ta pierwsza w tonacji żółto-czerwonej, druga w tonacji niebieskiej przedstawiała słynny fresk pod tytułem Szkoła Ateńska. No i między innymi na drugim krążku znalazł się znakomity utwór pod tytułem Yesterdays.
0: Już go gramy za pół sekundy, drodzy państwo. Pierwszy album to było 16 kawałków, drugi 14. Pierwszy trwał trochę ponad 76 minut, drugi 75. Słuchaj, ile dostawałeś muzy za jednym zamachem?
1: To prawda.
0: Musiałbym policzyć ile, ale dużo.
1: Jakby to dzisiaj było zmieścić na TikToku.
0: Niewiarygodne, nie do zrobienia. Yesterdays, Guns N' Roses z albumu numer 2 z roku 91.

0: 6 na 9 SROK.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
2: SK

0: cztery pory. My jesteśmy teraz mniej więcej na przełomie jednej i drugiej, bo zaczęła nam się jesień, która będzie trwała tak przynajmniej do czerwca przyszłego roku.
1: Uwaga, leci żart. Cztery pory, a dzisiaj w studio tylko
2: dwie pory.
0: Na szczęście piątek jest jutro, może kolega przyjdzie z lepszymi żartami. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o tekstach, które funkcjonują w Waszych rodzinach. Zapraszamy do komentowania.
1: Tak, w ten sposób próbowałem nawiązać do ubrania.
3: No witam chłopaku z rana. To mój teść na początku do żony, ale później już do naszych dzieci. Jak się nudzisz, to się rozbierz i pilnuj ubrania. To tak trochę do Waszej koleżanki jej zostało z tego.
1: To musimy wytłumaczyć.
0: No, nasza serdeczna koleżanka Janna Ziętarska wielokrotnie wspomina o tym, że jak śpi, to jej się śni, że jest nago na autostradzie, albo że podobał sobie hasa na golasa. No i przylgnęła łatka, no nie ma co.
1: Tak, będzie poniedziałek, będzie musiała wstać rano do roboty i o wstawaniu Państwo też do nas mówicie.
4: Moja babcia zawsze mówiła, że wczesnego wstawania i wczesnej żeniaczki się nie żałuje. No tylko, że jestem chyba jedyną osobą w rodzinie, u której to się nie sprawdziło.
1: Pozdrawiam. A ty, Wojtku, żałujesz?
0: Wczesnej żeniaczki?
1: Nie, wczesnego wstawania.
0: Nie, absolutnie. Poranne, super.
5: 6 na 9 w SC Rock.

Dzień dobry wszystkim. Mój starszy brat ma zwyczaj mawiać: włożył, wyjął, bułka paryska. I odnosiło się to do czegoś niby trudnego, niby łatwego. A czasami wspominał jeszcze, że są przypadki, że córka starsza od matki. Pozdrawiam serdecznie i mimo deszczu dobrego dnia.

0: To zanim, drodzy Państwo, kultowe teksty Splotka, Pudelka, nie wiem, kogo jeszcze, Pancerniczka i Raciczki, to najpierw kultowe teksty z Chirurgii. Wojtek, miałeś historię powiedzieć.
1: A, to za chwilkę zagramy ten tekst, bo to wybrzmi z ust naszego słuchacza doskonałe wspomnienie, więc nie będę tego uprzedzał, ale tak sobie cały czas wspominam to, co Państwo też nam wysyłacie na Messengerze i tak się pod nosem uśmiecham, bo te teksty też niestety funkcjonowały w moim domu. No i klasyczne, kiedy rodzic mówi: bo ja tak powiedziałem!
0: I tak ma być, dokładnie.
1: I to jest argument.
0: No dokładnie, i moje dziecko, a wiesz, że moje dziecko odpowiada mi wtedy, i to wcale nie to starsze, tylko młodsze: nie, bo nie, to nie argument. Wytłumacz dlaczego.
1: Nie interesuj się gówniarzem, no, bo kocie morski dostaniesz, tak?
0: O, to.
2: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: Krzysztof Rutkowski. Przed laty zdradził Maję Rutkowski. Mężczyzna nie musi przepraszać. I teraz tak, drodzy Państwo, Michałowa z Rancza mówiła: mężczyzna wieku nie ma. Albo mężczyzna jest, albo chłystek, ile by nie miał lat.
1: Ale skoro już tu w takich związkach sobie opowiadamy, to proszę bardzo, Jessica Mercedes ujawnia, jakiego męża poszukuje. Jak nie ma Instagrama, to od razu przechodzi do kolejnego etapu. Ale zobacz, jak jest sprytna, ona tam rzuca mnóstwo głupot i on tego nie zobaczy.
0: Okej, dokładnie.
2: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
4: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
5: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
6: Na Wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
5: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Porachunki osobiste.
8: Porachunki osobiste.
7: ESC Rock.

0: Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
2: SK Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: Poważny wypadek na czwórce, są ranni i problemy z przejazdem. Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. CBA przeszukało dom prezydenta Podłódzkiego z Gierza.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Do zderzenia dwóch samochodów osobowych i busa doszło na autostradzie A4 w pobliżu Kokotowa. W wypadku ranne zostały 4 osoby, a 2 pasy jezdni w stronę Krakowa zostały zablokowane. Kierowcy poruszają się pasem awaryjnym. Usuwanie utrudnień potrwa 2 godziny.
1: To jest raport.
0: Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami rządu i wojska w węższym gronie. Czego będą dotyczyć rozmowy? To wie nasz reporter Mateusz Gąbiewski.
2: Przed wylotem do Nowego Jorku jutro Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. A jeszcze dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Bartosz Grodecki zdradził, co będzie tematem rozmów.
3: Przede wszystkim oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
2: Prezydent ma też otrzymać informacje o postępach w rozmowach dotyczących rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Przypomnijmy, o zwołanie RBN-u apelował po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości. Akcję funkcjonariuszy potwierdziła łódzka prokuratura.
4: Potwierdzam, że pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
0: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Rozpoczęły się jesienne amory wśród jeleni. To nie tylko rykowisko, które odstrasza konkurentów, ale też błotne kąpiele. Leśne spa przyciąga samice, podobno jak magnes.
5: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej.
0: O błotnych kąpielach i jeleni barwnie opowiadał Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Jesienne randkowanie tych zwierząt, dodam jeszcze, potrwa mniej więcej do połowy października.
6: Chyba dzisiaj naleję do wanny i zaproszę żonę. Wody oczywiście z bąbelkami.
7: I szamponu, tak.
8: Pogoda.
7: Albo jelenia. Białego.
6: Kontynuuj.
7: Ale ciekawe, co tam z tego jelenia musi lecieć, że taki potem...
6: Wojtku, co będzie leciało z nieba?
7: Proszę Państwa, póki co na wschodzie naszego kraju możliwe opady deszczu, ale po godzinie 9 powinno się rozpogodzić i dzisiaj doświadczymy od 17 stopni w Suwałkach, przez 19 w Poznaniu, do 20 we Wrocławiu, w Warszawie, w Bydgoszczy, nieco chłodniej już później na południu naszego kraju, Kraków, Rzeszów, tutaj po 15.
6: W 71 roku, 17 września, pierwszy występ kabaretu Tej odbył się w Poznaniu i już wtedy mówili o rzeczach do dzisiaj aktualnych.
9: Wtedy tam rządził Ramzes i on miał starszego brata.
10: Nazywał się Kryzys.
9: Tak. Ten Ramzes umarł.
10: A Kryzys żyje do dziś.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
2: Ale coś ta kąpiel błotna nie chce mi wyjść z głowy. Wracamy do tematu przewodniego naszego dzisiejszego programu, kultowe teksty naszych rodziców.
3: Zapraszamy serdecznie Państwa do komentowania w tej godzinie, także zajrzymy do garażu. I do Asi, i do Dawida, bo ostatnio jakoś tak wyszło, że SC Rock w tym garażu lubi przebywać. Michala, co u Ciebie?
4: To były rekordowe wakacje w Tatrach, o tym powiem w raportach.
2: Pod względem liczby turystów? Wydanych pieniędzy pewnie też.

0: Wstajemy, kochani, wstajemy, wstajemy. Szkoda takiego dnia. Pobudka, pobudka, kto rano wstaje, temu co?
1: Eskarok.

0: 12.30 po 7.00. Drodzy Państwo, dzień dobry, witajcie dzisiaj o tekstach naszych rodziców. Rozmawiamy, ale po części, przynajmniej ci w nieco starszym wieku. To już są nasze teksty pomału.
1: Troszeczkę tak, a do tego wszystkiego skłoniła nas pewna rocznica. Dokładnie w 1994 roku na antenie Telewizji Polskiej wyemitowano premierowe wydanie teleturnieju Familiada. Takiego no typowo rodzinnego teleturnieju, który istnieje do dziś. Jest ewidentnie kojarzone z osobą prowadzącego, ale też z tym, że pojawiają się tam rodziny, drużyny. No i przy okazji tego wspominamy sobie teksty, które rzeczywiście funkcjonują w naszych rodzinach. Zawsze ktoś jest prowodyrem, żeby takie hasło zaczęło funkcjonować, a potem wszyscy powtarzają.
0: To prawda, ja pana Wojtka wyrwałem trochę do tablicy, prosząc o historię o chirurgu, ale po co, skoro mamy słuchacza opowiadającego tę historię osobiście?
2: Dzień dobry, w sprawie powiedzonek. Ja jestem chirurgiem, mój pierwszy nieżyjący już szef zwykł umawiać dwa piękne teksty, że coś jest potrzebne jak w dupie ząb oraz złej baletnicy przeszkadza kał w odbytnicy. I to nam utkwiło na lata i sobie powtarzamy i przekazujemy młodszemu pokoleniu. Natomiast z takich domowych to zapamiętałem zawsze, że coś jest, że bez sensu to drzewo szalikiem piłować.
1: Ale bez sensu drzewo szalikiem piłować. Doskonałe, naprawdę. Polecamy cały oddział chirurgii właśnie tego pana.
0: Tam jest na pewno wesoło. Podobał mi się początek tego, kiedy pan mówi, jestem chirurgiem, mój pierwszy nieżyjący już? Myślałem, że tak. Doda pacjent.
3: 6-9 SROK.
1: A jak jesteś chirurgiem, to szef jest bardzo ważny.
0: Dokładnie.

0: babča tak mluví, máma tak mluvila, ojciec sobie tak mówił, że jak się pies nudzi, to jajca liże.
1: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: To The Beatles, za nami już na antenie jest Kirok, prawie 25 minut po godzinie 7. Drodzy Państwo, będzie o stroju, który można zakładać do pracy.
1: Była afera, nie wiem czy Państwo pamiętacie, ale w sierpniu kierowca warszawskiego autobusu przyszedł do pracy w regulaminowej koszuli, w długiej spódnicy. To miał być taki protest, bowiem podczas upałów kobiety, kierowcy mogą jeździć w spódnicach. I tak jest w regulaminie. Okazuje się, że kierowcy nie mogą i jakby strój regulaminowy to jest taki, że spodnie muszą być długie. No i pan Darek zrobił spore zamieszanie, zaprotestował, przyszedł w tej spódnicy. Protest obił się szerokim echem w mediach właściwie w całym kraju i być może nawet za granicą. No i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podjął przełomową decyzję. Mówi tak: podjąłem decyzję. Kierowcy będą mogli jeździć również w krótkich spodenkach latem.
0: Wow! Zobacz, miało być tak sprawiedliwie, że i kobiety, i mężczyźni będą mogli. A znowu widzę tutaj dyskryminację.
1: Czemu?
0: A powiedziałeś latem. No. A zimą?
2: 6 na 9 w Esce Rock.
0: A jak ktoś lubi? A jak mu ciepło poniżej pasa? To co?

0: Rzadko się zdarza, żebyśmy wchodzili z raportem idealnie w czas, więc szkoda by było tę okazję zmarnować. 7:30, Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka, zatrzymany przez policję, 24-letni Mikołaj N., ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Na koniec miesiąca sięgać po oszczędności albo mocno pilnować wydatków musi już 35% Polek i Polaków. Wynika z badania Santander Consumer Bank. Jednocześnie niemal taki sam odsetek ankietowanych, bo 36% posiada wówczas jeszcze wolne środki.
1: To jest raport.
2: Co piąty Norwek jest gotowy płacić dużo więcej za serwis z muzyką, jeśli nie będzie w nim żadnych utworów generowanych przez AI. Tymczasem liczba takich nagrań stale rośnie. Francuski serwis streamingowy wyliczył w sierpniu, że połowa wszystkich materiałów przesyłanych obecnie do niego jest generowana przez sztuczną inteligencję.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego, piłkarz reprezentacji Polski, latem przeniósł się do Benfiki, w której pełni głównie rolę rezerwowego. Wczoraj w meczu Ligi Europy z AC Milanem zagrał jednak pierwsze skrzypce. Najpierw asystował, a potem sam trafił do bramki. Benfica wygrała 2-0. Na wygraną w Lidze Europy musi poczekać jeszcze Jagiellonia. Wczoraj przegrała z Olympiakosem 1-2, wypuszczając remis w ostatnich minutach. A w Hiszpanii Wojciech Szczęsny wrócił do bramki FC Barcelony. Polak wszedł na boisko po przerwie meczu z Racingiem Santander. Jego występ zostanie zapamiętany z fatalnej wpadki, kiedy zamiast szybko podać, wdał się w próbę dryblingu, która skończyła się stratą bramki. Mimo to Barsa wygrała 7-2.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: naprawdę prowokujecie, żeby do was nie dzwonić. Najpierw puszczacie Arkimanki, teraz systemowa down, gdzie chłop chciałby posłuchać muzyki i się nie da. Ale w kwestii powiedzeń, jak szedłem do mojego kilkanaście lat starszego brata, żeby mi coś zrobił do jedzenia, tą widownię, młody, z głodu się jeszcze nikt nie zesrał.
1: Fajnie, drodzy państwo, że nasza muzyka wam się podoba. Jesteśmy absolutnie kontenci, jeżeli o to chodzi. Green Day za nami także muzycznie. No ale rzecz jasna, rozmawiamy o kultowych tekstach naszych rodziców, o tych powiedzeniach, które funkcjonują w naszych rodzinach, które przenieśliśmy do kolejnego pokolenia.
2: Tak, bo zazwyczaj jest tak, że obiecujemy sobie, że nie będziemy kopiować zachowań naszych rodziców. Aż przychodzi ten moment, w którym nagle stajemy przed lustrem i mówimy... To już się stało.
1: Tak, to już się dzieje. Drodzy państwo, czekamy na wasze kultowe teksty.
3: Czy było już, że tak powiem, powiedzenie, które często ojcowie, cokolwiek robiąc, powtarzają, czy mówią swoim dzieciom? Jak się dziecko pyta, ja też z tą swoim powtarzam, co robisz? I w odpowiedzi słyszą drzwi do lasu.
2: No, tego nie znałem. Za to doskonale znam, na własnej skórze przetestowałem. Dzieci i ryby głosu nie mają.
1: O tak, dokładnie. Ale cały czas używasz tego? Dzisiaj także?
2: Nie, ale do dzisiaj tata mi to mówi.
4: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.
1: Także my już milczymy.
4: Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
5: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wiesz, co jest najgorsze w tym naszym programie i w tej naszej tematyce, którą sobie dzisiaj poruszamy? Że czego nasi słuchacze by nie nagrali, to tak naprawdę mówimy: tak, kurde, mój tata mówił tak samo.
1: Dokładnie, to prawda, co gorsze, zaraz albo już to robimy, albo zaraz też zaczniemy. Tylko nie tym tonem,
0: no,
1: nie jestem twoim koleżanką.
0: Otóż to, no to co, drodzy państwo, u was w rodzinie powtarza się z pokolenia na pokolenie?
2: A moja babcia zawsze wspominała o moim kuzynie, mówiąc do mnie tak: widzisz, synu, Michał skakał, aż se usiadł na dupie. Dziękuję.
0: Widzisz, jest parę nowych.
1: Jakie życiowe.
0: Jest parę nowych, których nie znaliśmy. A tutaj?
3: Mnie najbardziej irytowało zawsze, jak mój ojciec do mnie mówił: jak ja byłem w twoim wieku. No i wydawało mi się, że to jest takie, że on już jest stary i nic nie wie. A teraz jak ja mam dwóch synów i chcę im coś wytłumaczyć, to im mówię: jak ja byłem w waszym wieku. I uświadamiam sobie, że nie dość, że przejąłem tekst, no to rzeczywiście już chyba jestem troszkę stary w stosunku do moich kochanych synków. Nara.
1: Ale pocieszające jest to, że za 20 lat to oni będą mówili: jak ja byłem w twoim wieku.
0: Otóż to, jak się okazuje, jak ja byłem w twoim wieku powtarzano w każdej rodzinie.
4: Panowie, w temacie dnia. Jak byłem młody, to mój ojciec często mnie i moich braci chciał zagonić do roboty i wtedy często mówił: ja w twoim wieku to robiłem takie, a takie rzeczy. No i ja teraz tam czasem przemycam ten tekst swoim dzieciom, ale rzadko to robię. I jak to robię, to oni oczywiście łacha ze mnie drą i mówią: a jak ja byłem w twoim wieku, czyli tam za króla Ćwieczka albo Kazimierza Wielkiego, to robiłem takie, a takie rzeczy.
0: A dlaczego, Wojtku, przypomnij, my w ogóle dzisiaj o tym rozmawiamy?
1: A to dlatego, że 17 września, 32 lata temu, po raz pierwszy zobaczyliśmy teleturniej Familiada.
0: Otóż to, a Familiada to naprawdę kopalnia tego typu tekstów.
5: Więcej niż jedno zwierzę to...
6: Owca?
5: Jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to...
6: Lama.
5: Lama.
7: 6 na 9. Esrock.

0: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Odsłona druga dzisiejszego Szkoda Gadać. Julia Wieniawa i Maja Bohosiewicz umówiły się na hiking w Hiszpanii. Słuchajcie, drodzy państwo, gwiazdy umawiają się na hiking, a my, plebs, na piesze górskie wycieczki co najwyżej.
2: Tak jest. Roxana Węgiel podbija Nowy Jork w drapieżnej stylizacji. Jakie nogi, piszą na pudelku. Ale zobacz, już wiele lat temu prezydent Andrzej Duda wtedy jeszcze doceniał, że polski węgiel jest tak naprawdę towarem eksportowym na cały świat.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
4: Łukasz Bąk.
6: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
9: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
9: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.

0: Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż nie dostał zaproszenia od prezydenta Nawrockiego. To były rekordowe wakacje w Tatrach, za chwilę podsumowanie.
1: SK Rock. Raport.
0: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo na Wybrzeżu. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony. Głowicę odłamkowo burzącą eksperci wyjęli z drona i wysadzili ją w powietrze.
2: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowane w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
0: Mówił pułkownik Bartosz Okoniewski. Drona przewieziono na teren wojskowy. Tam poddawany jest szczegółowym oględzinom. Szef ONU informował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec to mogła być rosyjska maszyna, która w niedzielę przeleciała nad Litwą. Na Warszawę i Wilno ściśle współpracują w tej sprawie.
1: To jest raport.
0: Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż nie dostał zaproszenia od Karola Nawrockiego. Z Pałacu Prezydenckiego słyszymy, że prezydent wciąż ma wątpliwości i czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka. Mateusz Głębiewski ze szczegółami. Mateuszu, impas wokół Trybunału trwa.
3: Maciej Berek, wybrany 4 września na sędziego Trybunału przez Sejm, mówił wcześniej, że oczekuje, iż prezydent odbierze od niego ślubowanie najpóźniej 16 września. Zaproszenia do prezydenta jednak nie otrzymał. Pałac Prezydencki oczekuje dokumentów potwierdzających, że Berek przez wymagane 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
4: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
3: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów. Tymczasem 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, którego Berek ma zastąpić.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony 140 tysięcy wyjść w góry. To więcej aż o 245 tysięcy niż w tym samym okresie poprzedniego rekordowego lata. Mimo tak rosnącej liczby turystów, TPN nie zamierza ograniczać wejść na szlaki. Będziemy reagować tylko, jeśli pojawią się zniszczenia, mówi dyrektor Tatrzańskiego Parku Szymon Ziobrowski.
5: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki. Jeżeli ruch turystyczny będzie rósł, zwłaszcza w okresie nocnym, będziemy zwiększać liczbę patroli nocnych.
0: W ubiegłym roku w Tatry, dodam jeszcze, weszło łącznie 5 200 000 osób. Ciekawe, czy ktoś się rozpełzył.
2: Właśnie, proszę się nie rozpełzywać na boki w Tatrach.
6: Pogoda.
2: Najlepiej to krupówkami. W górę, w dół, w górę, w dół. I tak po prostu. Co
7: tak
2: tam
7: jest.
2: W pogodzie?
7: Od baru do baru. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to cała wschodnia Polska dzisiaj o poranku, no cóż, płacze razem z tym, co się dzieje na niebie, czyli z opadami deszczu, ale na zachodzie już powinny się pojawiać przejaśnienia i po południu w całym kraju powinno być lepiej niż gorzej, aczkolwiek zazwyczaj, kiedy tak mówię, to jest zupełnie odwrotnie. Na termometrach za to te wartości jeszcze całkiem znośne, bo od 18 w Gdańsku, przez 20 w Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu, nieco chłodniej w Katowicach oraz Krakowie, tam stopi 15.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
9: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w Esterok.
2: A mówicie na przykład do żony rano, w tym chcesz iść do pracy?
7: Ja wychodzę pierwszy i na szczęście unikam tych trudnych pytań.

0: dzisiaj rozmawiamy o tych tekstach, które przez pokolenia przewijają się przez waszą rodzinę. Zapraszamy serdecznie.
1: Michał?
2: W raporcie trzecia próba sprzedaży willi Sophie Loren w Rzymie.
1: Nikt nie chce kupić, bo tak droga, czy co?
2: Bo drogo.

0: Rozpatrujemy z panem Wojciechem taką możliwość, żeby dzisiaj odwrócić proporcje, że zamiast muzyki grać tylko naszych słuchaczy, a co 15 minut jakąś piosenkę.
1: Tak, proszę państwa, jesteście niesamowici. Dziękujemy wszystkim za to, że tak licznie się udzielacie. Najlepsze są kulisy naszej pracy. Generalnie między wejściami zazwyczaj sobie coś tam jeszcze rozmawiamy, a dzisiaj jest tak, każdy siedzi w ciszy, montuje dźwięki, tylko co chwilę. No też tak mówię.
0: Dokładnie.
1: Śmieszne.
0: Jak mówimy i jak mówi się w waszych domach?
2: A propos tych rodzinnych powieści, to u mnie jest coś takiego, czynuję od paru pokoleń, że jak ktoś się na coś upiera, to jest tekst. Po głupiemu, ale po mojemu masz zrobić.
1: O, najważniejsze, racja musi być po naszej stronie. U nas zawsze tata mówił, walim na chwalim, jak gdzieś jechaliśmy. I się okazało, latach się dowiedziałem, że jest miejscowość Chwalim, no, która leżała niedaleko nas w województwie lubuskim.
0: Drodzy państwo, to nieprawda, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Prowadzą do
1: jak
0: Chwalimia.
3: Hej, u mnie to właśnie ojciec był takim dowcipnisiem. Moim zdaniem, jeżeli on by się urodził w obecnych czasach, to był jakimś prankerem i miałby kanał na YouTube. Mój ojciec miał dużo takich śmiesznych powiedzonek, na przykład jak pytaliśmy się, z czym te pierogi, to on zawsze powtarzał, nie mów się z czym, tylko sikamy. Jak coś gdzieś było napisane i na zdanie, że o, tu jest napisane, to on odpowiadał, na płocie napisali dupa, pogłaskałem i drzazga wyszła w palec. A jak się coś mierzyło na oko, to on zawsze mówił, że na oko to chłop umarł.
0: Ale dobrze, że jak na płocie było napisane, to co było napisane, to tylko pogłaskał, a nie próbował czegoś innego.
1: To prawda? Nie wierzymy w to dalej.
0: Sprawdźmy jedno miejsce i później znikamy.
4: Z cyklu powiedzenia ojców często bywało tak, że podczas podawania obiadu ojciec mówił, no dobre, dobre, bardzo dobre, tylko czuć. Czym czuć? Malizną.
5: Mnie to bierze teraz smak na litra.
6: Ja to myślę tak, ostatnie pół litra i święto lasu.
5: Pół litra to pachnie mi malizną.
7: 6 na 9 w S Rock.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama.

0: może by w raporcie dać Michałowi dzisiaj trochę wolnego i zagrać naszych słuchaczy.
1: Jesteście Państwo niesamowicie, naprawdę idziemy dzisiaj na rekord, jeżeli chodzi o teksty naszych dziadków, rodziców, dzieci. Posłuchajmy kolejnych.
2: Ja wczoraj do córki. Kara przyszła sama. No i skąd ja to wzięłam?
0: No pewnie od taty albo od mamy, a tutaj?
3: U mnie niezapomniane, zawsze gdy słyszę, kiedy ktoś powie chyba, przypominają mi się słowa mojej mamy. Jak ci chyba, to sobie przywiąż.
1: A u nas zawsze było chyba, to taka ryba. I nigdy nie zmówiłem.

0: autopromocja.
1: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
0: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
0: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
2: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
0: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Kilkanaście osób, w tym kilkoro dzieci, zostało rannych po rosyjskich atakach na ukraińskie miasta, podały lokalne władze. Kreml uderzył w budynki mieszkalne czy stację benzynową. Kongres Stanów Zjednoczonych przegłosował ustawę o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową i gaz.
3: To jest raport.
4: W Rzymie podjęto trzecią w ciągu 8 lat próbę sprzedaży willi gwiazdy kina Sophie Loren i jej nieżyjącego męża, producenta filmowego Carlo Pontiego, podał dziennik La Repubblica. Na rezydencji przy Via Appia Antica wynosi około 20 milionów euro. Chętnych brak.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
4: Trudny rywal na początek. Od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji ligi i konferencji. W tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce. Początek meczu w Londynie o 21:00. Drugi mecz i druga wygrana. Świetny początek sezonu Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie tym razem pokonali na wyjeździe norweski Kolsztat 36-29. Dziś swoje spotkanie rozegrają szczypiorniści Olen Wisły Płock, którzy u siebie podejmą niemiecki Melsungen.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: 6 na 9 w SC

0: Witam, Eskerok. Moja prababcia miała 10 wnucząt i w tym wyszły takie fantastyczne przysłowia, powiedzonka, jak na przykład: mamo, co? Chwalą nas kto? Ty mnie, a ja was.
1: Dobry panie rektorze, a chciałem powiedzieć, jak moja babcia mówiła, świętej pamięci, mówiła zawsze: a gówno ptakiem, to będziemy same ptaki jadali.

0: My jesteśmy dzisiaj z panem Wojtkiem jak ten Rocky Balboa, który trenował do tego numeru. Toczymy nierówny pojedynek z państwem, przegrywamy.
1: Tak jest, niestety, ale z drugiej strony jesteśmy dumni z tego, że ten temat wywołał tyle wspomnień, tyle różnych uśmiechów na twarzach, bo my też za każdym razem sobie siedzimy naprzeciwko siebie w słuchawkach i tylko parskamy pod nosem, mówimy, no rzeczywiście.
0: Tak było.
1: Tak było i tak
0: sami
1: jest.
0: Sami tak mówimy, tak, oczywiście. To prawda. Pamiętacie państwo, jak to było z tym chyba, jak powiedział jeden z naszych słuchaczy, jak ci się chyba, to sobie przywiąż. Ale wy widzicie to także inaczej.
2: Cześć, a propos chyba, u mnie zawsze tata powtarzał, chyba to się łódka na wodzie. Pozdrawiam.
0: Nie tylko łódka.
3: To powiedzenie z chyba to się w oknie szyba.
0: I pewnie do tego chyba można byłoby dołożyć jeszcze wiele.
1: Oczywiście, że tak, a zaraz to wiadomo.
0: A zaraz to?
1: To wielka bakteria.
0: Otóż to. No i jeszcze absolutnie prawdziwa rzecz, która nam się spodobała, no to posłuchajmy.
4: Halo, dzień dobry. Mój ojciec ma jedno takie klasyczne powiedzenie. Oprócz tych wszystkich tam sobie świecisz czy mi, albo zaraz to przez okno wyrzucę, ale zawsze jak coś robiliśmy, gdzieś tam było kręcone do góry czy coś i coś mi spadło, jakieś śrubka, jakiś kluczyk, coś, zawsze do mnie mówił, dobrze, że na moście nie robisz.
0: Jakie to prawdziwe, to dzisiaj tak
1: robię.
0: Trudno
1: się z tym nie zgodzić, nie?
0: To dzisiaj tak robię, że jak coś robię na przykład na tarasiku, gdzie tam są takie te tarasowe deski i tam są szpary między tymi deskami, mówię, kurczę, żeby mi ta śrubka nie wpadła. No i co?
1: I zawsze wpada.
0: Otóż to.
5: 6/9. Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
5: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.

Jak byłem kajtkiem, trenowałem akrobatykę, to nasz trener, jak mówiliśmy, że mamy zakwasy po jakimś treningu cięższym, to mówił, jak mięśnie bolą, to znaczy, że są. Ja od 35 lat jestem trenerem akrobatyki i mówię dokładnie to samo.

0: pięknego talerza. Nie widziała dupa słońca. Srały muchy, gówno w betoniarce. Wiecie państwo, ile my tego mamy?
1: Proszę państwa, to jest niewiarygodne, jak często to aż głupio cytować, ale słowo dupa, sranie, gówno się pojawia w tych wszystkich naszych życiowych mądrościach, a potem człowiek się zdziwiony, że na placu zabaw dzieci powtarzają.
0: No to jak tam w tych waszych rodzinach się mówi?
2: Moja mama mawiała: głupi gówno kupi, a mądry je zje.
0: Poznasz głupiego po czynach jego, tak mówił Forrest Gump. Sprawdźmy tutaj.
3: U mnie było tak, że jak pytałam się taty: tato, kochasz mnie? To tata mówił: no jak sto psów. Do tej pory nie wiem, czy to tak bardzo mocno, czy to tak bardzo nie.
1: Ale skoro o psach mowa, pozdrawiamy, to ogon za sobą ciągniesz. Zamykaj drzwi.
0: Tak też mówił twój tata, czy twoja mama?
1: Zawsze. Co ty, ogon masz z tyłu, że drzwi otwarte?
0: O ryjku będzie?
4: Jak widzę, nasi widzowie są skarbnicą różnych tekstów. Mój czasem mawiał, jak kłócił się z mamą: lepiej w ryj dostać, niż tego wysłuchiwać.
1: O, jaka mądrość życiowa.
0: Dobre, i na koniec, drodzy państwo, nie mamy hamulców. Zastanawialiśmy się, czy to zagrać, ale skoro nie mamy, no to gramy. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że i ty znasz ten tekst, i ja znam, i pewnie większość naszych słuchaczy również. Zastanawiasz się?
1: No dawaj, dawaj.
0: Lecimy.
5: Matka zawsze powtarzała, że lepiej grzeszyć i żałować, niż żałować, że się nie grzeszyło. Oraz mówiła: myjcie się, dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny. No i wiele lat upłynęło, zanim zrozumiałam, że związek między tymi dwoma mądrościami życiowymi.
1: Co, higiena ważna sprawa, tak?
0: Oczywiście, że tak. A mój tata mówił tak: jak kot pilnuje jednej dziury, to z głodu zdechnie.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: jutro sobie też powtórzymy ten program, coś tak czujemy.
1: Jeszcze raz dziękujemy, kłaniamy się Państwu w pas, bo byliście niesamowici. Mamy jeszcze 30 dźwięków, więc mam nadzieję, że do wieczora nasi współkoledzy będą mogli prowadzić ten temat dnia. Na pewno jeszcze na antenie jest Kirok, do tekstów naszych rodziców wracamy, a teraz no co?
0: Do domu.
1: Do domu.
0: Dziękujemy i jedziemy.
2: To było 6 na 9 w SROK.
3: Ja nie jadę. To znaczy nie jadę dzisiaj. Mam tu jeszcze sprawy do załatwienia.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie

0: Poważny wypadek w Łodzi z udziałem autobusu i trzech osobówek. Polregio rozpoczyna wyposażenie 15 pojazdów w system ETCS. Co to da? O tym w tym raporcie.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Czekamy na ruch ze strony rządu. Tak o cenach paliw mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Jej zapisy są praktycznie takie same, co ustawy, którą w lipcu Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd liczy na to, że tym razem będzie podpis. Co na to rzecznik prezydenta?
2: Na razie tej ustawy fizycznie nie mamy, panie redaktorze.
3: Jeżeli trafi w takiej jeden do jeden, to
2: ale
3: samo.
2: Nie ma tej ustawy jeszcze. To jest tylko projekt.
3: A czy daje pan szansę rządowi, że jednak prezydent podpisze?
2: Ja przede wszystkim, to jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
0: Mówił Rafał Leśkiewicz. Głosowanie w Sejmie nad przyjęciem ustawy o nadmiarowych zyskach jutro.
1: To jest raport.
0: Poważny wypadek w Łodzi. O poranku w Alei Śmigłego Rydza zderzyły się 3 samochody oraz autobus. Jedna osoba została ranna, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej Komendy.
4: Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący autobusem pracowniczym marki Mercedes nie dostosował prędkości do warunków ruchu, doprowadzając do zderzenia z poprzedzającym go pojazdem marki Dacia, który siłą pchnięcia uderzył w poprzedzający go pojazd marki Kia, a ten następnie uderzył w Toyotę.
0: Jeden z mężczyzn trafił do szpitala. Wiadomo, że kierujący byli trzeźwi.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Bezpieczniejsza jazda pociągów i większa kontrola nad ich ruchem. Polregio rozpoczyna wyposażanie 15 pojazdów w system ETCS. Pierwsze zmodernizowane składy mają pojawić się na torach jeszcze w tym roku. Jak działa nowy system, to sprawdzał Krzysztof Płowecki.
5: Europejski system sterowania pociągiem monitoruje jazdę i przekazuje maszyniście informacje o sytuacji na trasie. Kontroluje też, czy skład porusza się zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami. W razie zagrożenia system może zareagować, zwiększając bezpieczeństwo jazdy.
6: Nadajnik, odbiornik ma też możliwość komunikacji z bazą, czyli ten pojazd można obserwować. Intencją jest, żeby można go było również zatrzymać.
5: Mówi Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz. Pierwsze zmodernizowane pociągi wyposażone w system mają wyjechać na tory do końca roku. Będą kursować w 6 województwach, między innymi na trasach z Warszawy do Łodzi, w rejonie Krakowa i w województwie świętokrzyskim.
0: Wartość projektu to blisko 34 miliony złotych, z czego prawie 24 stanowi unijne dofinansowanie.
7: Pogoda.
0: Czwartek przyniesie w Polsce sporo chmur i miejscami deszcz, szczególnie na południowym wschodzie. Na północnym zachodzie kraju z kolei pojawi się więcej rozpogodzeń, a opady będą stopniowo zanikać. Termometry pokażą dziś od 16 stopni w Łódzkiem i na Mazowszu do 22 na Podkarpaciu.
7: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
8: Moje młodsze dziecko ma w telefonie, w notatniku zestaw moich powiedzonek. Tak, ja już jestem w takim wieku, że to inni zaczynają mnie czytować. Ich ulubione, w sensie moich bąbelków, moje powiedzenie to wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Zanim się zamkną, siądę tu w studiu i poprowadzę do 12 kultowe historie. Jaro, zapraszam.

0: Amerykańska dziewczyna o nazwisku Amy Lee, Going Under i Evanescence West Rock. I teraz będziemy w Ameryce, ale lat 60.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Nie będziemy się wdawać w dogładne szczegóły, jak to było z tą powojenną Ameryką, która ze swoimi rozległymi przerami pruderii nie akceptowała wielu odchyleń od normy, także w seksie. Zajmiemy się słowem higher. Z jednej strony to niewinne wyżej, a w tamtych latach oznaczało w slangu biorących narkotyki bycie na haju. No i w opowieściach o miłości czysto fizycznej bywać wyżej też miało swoje dość interesujące znaczenie. I tak się składa, że o jednym i o drugim śpiewał w piosence Light My Fire niejaki Jim Morrison. Piosenka ładna, przyznajmy sami, popularna w swoim czasie, otworzyła The Doors drzwi do amerykańskiej telewizji. No i przed swoim pierwszym wielkim występem w telewizji, w konserwatywnym dość programie The Ed Sullivan Show, musieli się muzycy zobowiązać, że tego okropnego słowa higher w żadnym przypadku nie wyśpiewają. Dostali propozycję, by zamiast girl i tam z tym higher, much higher na końcu zaśpiewać inną zwrotkę, znaczy inny wers. No i Jim się zgodził. Tyle, że kłamał. Bo kiedy przyszło do występu, wycedził to higher jeszcze dobitniej niż zwykle. No i w ten sposób ich legendarny pierwszy występ 59 lat temu w telewizyjnym programie Eda Sullivana okazał się też być ostatnim.

0: tych najbardziej znanych grunge'owych zespołów, ten najbardziej w klimacie trochę Pink Floyd czasami. Proszę wybaczyć, jeżeli to skojarzenie jest zbyt daleko idące, ale ja takie mam. Daughter i Pearl Jam. A za moment będziemy na pewnym angielskim stadionie. Wiem, Państwo myślą, że ja będę mówić o tym, co dziś wieczorem. Zaraz się Państwo wszystkiego dowiedzą.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
4: All right, this is Kirk from Metallica.
5: Hello, I'm David Gilmour.
6: Hello, I'm Richard Wright.
7: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
8: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Mississippi w ogniu. Dziś wieczorem na stadionie Crystal Palace miejscowa drużyna podejmie w Lidze Europy, w Pucharach Europejskich, drużynę z Polski, która nazywa się Lech Poznań. A my będziemy dość blisko stadionu Crystal Palace, bo na stadionie Wimbledonu, na tym, który już dzisiaj nie istnieje, ale w tej formie przynajmniej, w której istniał 17 września 1978 roku, gdy na jego terenie pojawiło się 65 nagich lub prawie nagich modelek, które jeździły na rowerach po stadionowym torze specjalnym wynajętym na czas kręcenia teledysku do piosenki, którą zaraz Państwu zagram. Firma, która wypożyczyła zespołowi Queen rower, nie chciała potem ich przyjąć z powrotem, domagając się zakupu nowych siodełek. O tak, domyślam się, o co mogło im chodzić. Nie narzekali za to właściciele sklepów sportowych, bo fani Queen z miast, gdzie zespół grał koncerty, wykupywali wszystkie rowerowe dzwonki tylko po to, by narobić hałasu podczas wykonywania przez zespół utworu o dwukołowym szaleństwie. I to jest właśnie ta piosenka. Teledysk muszą Państwo sami znaleźć w sieci. Bicycle Race.

0: kooperacja rapersko-rockowa. Grupa Run DMC, czy też raczej kolektyw, czy też raczej skład, po prostu z połową zespołu Aerosmith, bo tam Steven Tyler i Joe Perry tak naprawdę brali udział w nagraniu tej nowej wersji Walk This Way. 10 i raport Eski Rock przed nami.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zawsze, gdy słyszę, kiedy ktoś powie chyba, przypominają mi się słowa mojej mamy. Jak ci chyba, to se przywiąż.
3: A u nas zawsze było chyba, to taka ryba. Nigdy nie zmówiłem. Doskonale znam, na własnej skórze przetestowałem. Dzieci i ryby głosu nie mają.
4: O tak, dokładnie, ale cały czas używasz tego? Dzisiaj także?
3: Nie, ale do dzisiaj tata mi to mówi.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
5: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic

0: infrastrukturę kolejową, budynki mieszkalne, biurowiec, magazyny, a także wodociągi. Duża część mieszkańców w nocy nie miała dostępu do wody. Zniszczony został też żłobek. Na miejscu pracują służby.
1: To jest raport.
0: Farmaceuci ściągną przed Sejm z żądaniem zmian. Chcą zwrócić uwagę na problemy branży podczas, jak sami to nazywają, pokojowego zgromadzenia. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
2: Głównych postulatów jest 6. To m.in. obowiązek obecności farmaceuty w aptece, sprzeciw wobec wysyłkowej sprzedaży leków na receptę oraz uproszczenie prawa przy realizacji recept. Karolina Wolińska-Pełka, prezes Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jest przeciwko obecnym propozycjom rządu.
3: Pewne rozwiązania prawne, które są dyskutowane, a które miałyby dla nas bardzo niekorzystne skutki, choć nie tylko apteki i farmaceutów, ale ogólnie na polskie społeczeństwo, dostęp do leków i bezpieczeństwo lekowe.
2: Władze twierdzą, że nie rozumieją sensu protestu, argumentując, że cały czas starają się działać na korzyść farmaceutów.
4: Powinniśmy tak naprawdę chyba wyhamować całkowicie z panią minister.
2: Mówi Mateusz Oczkowski z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. Aptekarzy zbiorą się pod Sejmem 7 października.
0: W Polsce prawo wykonywania zawodu farmaceuty ma około 40 tysięcy osób.
1: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Strażacy aktualizują bazę schronienia. Państwowa Straż Pożarna ponownie weryfikuje obiekty, m.in. należące do wspólnot mieszkaniowych, które mogą służyć jako miejsca schronienia. To efekt nowych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
5: Kontaktujemy się także mailowo, zanim dostosujemy ten wzór zawiadomienia wynikający z ustawy. No i też informujemy, że jeżeli dany zarządca posiada w swoich zasobach obiekty, których jeszcze nie ma w aplikacji, a spełniają pewne kryteria dające możliwość zakwalifikowania ich jako punkty schronienia, no to zachęcamy do tego, żeby samodzielnie zgłaszać przez aplikację takie lokalizacje.
0: Mówi Jacek Jakubczyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Wszystkie dostępne punkty schronienia można sprawdzić na stronie gdziesieukryć.pl.
6: SKROK Biznes.
0: Przedsiębiorcy dostali blisko 4,5 miliarda złotych wsparcia w ramach wakacji składkowych, poinformował ZUS. Od 1 listopada 2024 do końca sierpnia 2026 przedsiębiorcy złożyli 3 454 tysiące wniosków o ulgę w opłacaniu składek. Na koniec miesiąca sięgać po oszczędności albo mocno pilnować wydatków musi 35% Polek i Polaków. Tak wynika z badania Santander Consumer Bank. Jednocześnie niemal taki sam odsetek ankietowanych, 36%, ma mieć wówczas tak zwane wolne środki na wydatki. Cena ropy naftowej na globalnych rynkach spada, choć nadal jest powyżej $100 za baryłkę. Inwestorzy reagują na zapowiedzi przywrócenia działania saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jeszcze ceny walut. Za dolara płacimy 3,74 zł. Euro kosztuje 4,31 zł, frank szwajcarski 4,59 zł i funt brytyjski 4,96 zł.
6: Pogoda.
0: Czwartek przyniesie w Polsce sporo chmur i miejscami deszcz, szczególnie na południowym wschodzie. Na północnym zachodzie kraju z kolei pojawi się więcej rozpogodzenia. Opady będą stopniowo zanikać. Termometry pokażą dziś od 16 stopni w Łódzkim i na Mazowszu do 22 na Podkarpaciu.

0: Jarosław Rajewicz.
1: Już wczoraj pan Michael w popołudniowym programie Jacki Rock zwracał uwagę na to, że 17 września pewna płyta, a w zasadzie dwie, wydane tego samego dnia, będą miały swoje 35. urodziny. I o tej płycie, czy też o tych płytach, znowu się poprawię, będziemy mówić w tej godzinie, a nawet dosłownie za chwilę. Zapraszam.

zgubionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: pamiętam, jak 5 lat temu, tu we Szczerok, mówiłem do Państwa o 30. rocznicach albumów z roku 91. A teraz będę mówić o 35-leciu. Tu 35-lecie w przypadku albumu Out of Time zespołu R.E.M. już było wiosną tego roku, a teraz będzie o innej, bardzo ważnej płycie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Choć pierwotnie Jussi Iglusion miało nie ukazywać się jesienią, a wiosną, no ale Axl, wiadomo, to był człowiek, który chciał majestatycznej produkcji i te prace nad płytą Use Your Illusion się przeciągały. Kilka ostatnich utworów nagrano już między koncertami, a poprawki, miksy trwały niemiłosiernie długo. No ale w ostatecznym rozrachunku okazało się, że to, co stworzył przez nowo po latach Slash, było fajnie, genialne. Nie mam pewności, czy oddawało ducha Gansów w moim rozumieniu, ale należy przyznać, że brzmiało niesamowicie. Tak mówił ten, który był zwolennikiem bardziej surowego i hardkorowego grania, a nie takiego, jak finalnie wyszło za sprawą Axla. Ostatecznie nagrano 30 utworów i to wszystko trafiło na wydane tego samego dnia dwie osobne płyty. Dlaczego? Tu znowu musimy oddać głos Slashowi. Chcieliśmy, żeby wszystkie piosenki mogły się ukazać, ale nie na jednym, bardzo długim albumie, bo to byłoby bardzo pompatyczne i zapewne odbiłoby się niekorzystnie finansowo na naszych fanach. Podwójny album kosztowałby około $30, a to za dużo dla dzieciaków. Dlatego mogli kupować po jednej płycie i odgrywać od siebie nawzajem. Kupowałem ten album 35 lat temu, chwilę oczywiście po premierze, na pirackich kasetach. I nie było to, jeżeli chodzi o pirackie wersje, dwie kasety, tylko trzy, bo materiał był tak długi, że nawet na dwóch się nie zmieścił. Łezka wokół się kręci. Chociaż Axl prosi, by nie płakać. Don't cry.

0: Ian Curtis pisał tekst do tego nagrania mniej więcej 47 lat temu, pod koniec lata tamtego roku. W czasie, kiedy jego problemy małżeńskie z żoną Deborą były już na tyle mocne, że zmagał się z nimi wyjątkowo mocno, biorąc pod uwagę jeszcze chorobę, którą także miał u boku, czyli epilepsję. A piosenka ukazywała się na singlu miesiąc po tym, jak pożegnał się z życiem w maju roku 1980. Joy Division. Żeby nie było tak smutno, to za moment piosenka o miłości. Takiej wiecznej.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
7: Reklama.
8: SK Rock.
9: Radar. Zapraszam. Michał Prokopowicz. Amerykański zespół Kiss przygotował dla swoich fanów prawdziwą gratkę. Z okazji 50-lecia wydania albumu Rock and Roll Over muzycy zapowiedzieli premierę jubileuszowego boksu, który trafi do sprzedaży jeszcze przed końcem roku. Nie zabraknie na nim prawdziwych rarytasów, skoro mówimy o 100 nagraniach, które po raz pierwszy zostaną opublikowane. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
7: Skrock. Radar.
10: I'm John.
11: I'm Sean.
12: And I'm Dale from the band Seether.
13: I'm Chris.
14: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
15: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrowskim, słuchacie Eski Rock.

Always. O tym, że miłość może trwać wiecznie, śpiewał John Bon Jovi. No ciekawe. In Excess teraz. Powód, by zagrać In Excess, zawsze się znajdzie, Westerok, choć ten jest wyjątkowo tragiczny, bo mamy 26. rocznicę śmierci Paul Yates. Mogą Państwo tego nazwiska nie kojarzyć ze świata muzyki, bo muzykiem nie była, ale prezenterką telewizyjną w Wielkiej Brytanii w latach 80. prowadziła słynny muzyczny program The Tube. Była też żoną Boba Geldofa, a za jego plecami umawiała się z wokalistą In Excess Michaelem Hutchensem, zresztą miała z nim dziecko. No i zmarła 3 lata po nim. I też jej osoba ma pośredni związek ze śmiercią wokalisty, bo to na nią Hutchins czekał, na jej przylot do Australii, a na to nie zgadzał się Bob Geldof. I tak jak mówiłem, Michael umierał w roku 97, a Paula Yates żegnała się z powodu przedawkowania narkotyków dokładnie 17 września 2000 roku. Mystify, In Excess.

0: strasznie lubię mówić nazwę tego zespołu. Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son na chwilę przed 11:00, teraz pan Michał Poklękowski w raporcie, a potem Pink Floyd.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Artur Gadowski wybiera zespół Lifehouse.
3: No to jest zespół bardzo, myślę, w Polsce niedoceniany.
4: Gazio mówił o zespole Lifehouse, że może jest niezbyt znany w Polsce. Ja uważam, że zespół King's X jest niedocenionym zespołem w ogóle na świecie.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tu Artur Gadowski, zespół Ira.
4: Cześć, tu Sebastian Piekarek. Również ten sam zespół.
3: I zapraszamy do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
5: Panowie będą razem w duecie. Zapraszamy.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.
6: skrock.pl, dobrze rokuje w internecie.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
8: Polacy utknęli w Kanadzie, to przez usterkę samolotu, który mieli polecieć do Warszawy. W sądzie apelacyjnym w Katowicach niebawem rusza rozprawa odwoławcza w sprawie zabójstwa księdza Skłobucka. Ogromna ulewa przeszła nad południem Hiszpanii, doszło do paraliżu w kilku regionach.
6: SK Rock. Raport.
8: 11:00. Michał Poklękowski, zapraszam. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy.

0: To jest raport.
1: Dla pieniędzy z kolędy miał zabić księdza. W sądzie apelacyjnym w Katowicach niebawem, bo za pół godziny, rusza rozprawa odwoławcza w sprawie zabójstwa duchownego z Kłobucka. Tomasz J. został skazany na 20 lat więzienia. Dla prokuratury to za mało. Więcej o tym Przemek Kopiejka.
2: Zgadza się. Prokuratura od samego początku domagała się dla oskarżonego wyroku dożywocia. Ich zdaniem kara 20 lat pozbawienia wolności jest zbyt łagodna w stosunku do brutalności tego czynu. Sąd uznał wtedy, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Przypomnijmy, sprawca Tomasz J., były policjant, napadł na księdza w garażu na terenie plebanii. Chciał go okraść. Skrępował mu ręce i owinął jego głowę taśmą streczową. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia.
1: Ogromna ulewa przeszła nad południem Hiszpanii. Wstrzymane są kursy metra, odwołane loty w Walencji i opóźnienia na lotnisku w Barcelonie. W kraju ogłoszone zostały czerwone alerty. To ostrzeżenie przed bardzo, bardzo niebezpiecznymi nawałnicami.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na takie tajemnicze dźwięki możemy się natknąć podczas jesiennych spacerów po lesie. To nic innego jak odgłosy łosi. Swoiste stękanie zwane bukowiskiem to ich sposób na przyciągnięcie partnerki.
3: Łosie buczą, albo raczej ja bym to nazwał takim stękaniem, bo o ile jelenie faktycznie ryczą, i łosie podczas bukowiska to tak jakby trochę stękają. To jest ten to są takie głosy. I też jak się to znajdzie w internecie, to można powiedzieć, że można się uśmiać nawet przy tym bukowisku.
1: Można się uśmiać, mówi przyrodnik Kuba Wyka. Samiec łosia, byk, nie grzeszy wiernością, spędza z jedną samicą, czyli klępą, zaledwie kilka dni, po czym wyrusza sobie na poszukiwania kolejnej.
4: I potem stęka z kolejną, tak?
1: Ja tego nie powiedziałem, to ty.
5: Pogoda.
1: Będzie na ciebie. Czwartek przynosi nam w Polsce sporo chmur i miejscami deszcz, szczególnie. Chcesz dokończyć, Jaro?
4: Na
1: po co ty mi to robisz?
4: No nie wiesz co, no ja po prostu sobie zamknę oczy i wyobraziłem tego łosia, który tam...
1: Czekaj, spróbuję. Na północnym zachodzie kraju z kolei pojawi się więcej rozpogodzenia. Opady będą stopniowo zanikać na termometrach od 16 stopni w Łódzkiem i na Mazowszu do 22 na Podkarpaciu.
4: Dobra, leć stękać do newsroomu.
5: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
4: No jakby to brzmiało, gdybym do Państwa teraz tak stękał jeszcze do 12, bo jeszcze przez godzinkę tu z Państwem zostanę i będę opowiadać różne kultowe historie. Między innymi będzie o dżentelmenie, którego już niestety z nami nie ma, który miałby dziś urodziny, który kojarzony był raczej ze światem muzyki elektronicznej, choć takiej muzyki elektronicznej, którą my, fani rocka, bardzo lubimy. O tym dżentelmenie już za moment, ale najpierw Pink Floyd's.

0: mieli nazywać się The Dynamics, ale przez błąd konferencjera zostali The Dominoes razem z Derkiem i jego najsłynniejszą Leilą w Escherock. A teraz wspomnienie tego dżentelmena ze świata elektroniki.
1: Kultowe historie w Escherock.
0: Swoje urodziny. 57 miał dziś Keith Flint, człowiek z Prodigy, o którym czytałem kiedyś, że pojawił się w zespole początkowo jako tancerz, a w zasadzie nawet dołączył do The Prodigy. Sytuacja jest taka, że to nie jest do końca prawda, bo to być może nawet Keith Flint był pomysłodawcą zespołu. Pod koniec lat 80. był stałym bywalcem takich brytyjskich podziemnych imprez rave, no i w pewnym klubie w Braintree poznał Liama Howletta, który grał tam jako DJ. No i Flint był pod wielkim wrażeniem tego, co tam pan robi. No i podszedł do niego, poprosił o taśmę z autorskimi miksami i gdy potem posłuchał jej z przyjacielem Leroyem Turnhillem, wrócili do Howletta z konkretną propozycją. Liam miał tam grać swoją muzykę na żywo, a oni dwaj zaoferowali, że będą tańczyć na scenie, by rozkręcać publiczność. No i do składu dołączył jeszcze wtedy MC Maxim Reality. No i tak zaczęła się historia zespołu The Prodigy, w którym to zespole rzeczywiście Keith na początku tańczył, ale w roku 96 zadebiutował w bardzo Państwu pewnie dobrze znanej piosence. Firestarter.

0: jak wielu artystów popularnych w latach 70. i w latach 80. i on miał na początku kolejnej dekady, czyli w latach 90. słabszy moment, ale wszystko zmieniła ta piosenka i nagroda, którą za nią dostał, czyli Oscara za muzykę, za piosenkę do filmu Streets of Philadelphia. Prześliczna rzecz na antenie Eski Rock. No dobrze, co jeszcze się wydarzy na antenie Eski Rock przed godziną 12? Między innymi spotkanie z zespołem, który gra muzykę ska, a który nagrał kiedyś piosenkę, w której przez całe lata swojej młodości myślałem, że występuje ulica Medalowa. No troszkę się pomyliłem. Our House i Madness za moment.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Pełen podziwu dla tego, co zrobili, do tego, jak się w ogóle armia ukraińska przeszkoliła przez ten okres czasu. Dla mnie Ukraina, już wtedy mówiłem, że dla mnie Ukraina mentalnie już wygrała. Oni mentalnie są zwycięzcami. Co by się nie stało, oni mentalnie wygrali. A dla mnie Rosjanie strasznie dali ciała na tej wojnie. I de facto, jakby się ona teraz nie skończyła, Ukraińcy pokazali klasę. Nie ma imperium, które jest nie do pokonania. Zresztą to samo pokazali Afgańczycy z Amerykana.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w Eski Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
1: Reklama.
5: This is Noel Gallagher from Oasis.
6: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
7: Hi Poland, we are Royal Blood on Eska Rock.

Our House in Madness with Esther Rock. Była już w tej godzinie historia nierokowa z Keithem Flintem w roli głównej i grupą The Prodigy. To jeszcze jedna, też nie do końca rokowa, a może nawet i bardzo nierokowa, bo związana z zespołem Depeche Mode i z ich początkami. Dziś takie czasy, że zespoły, artyści muszą pokazywać się i pokazują w internecie. Kiedyś przed laty internetem były gazety, w szczególności te muzyczne. Smash Hits był taki magazyn w Wielkiej Brytanii, który w roku 81 pomógł utorować zespołowi Depeche Mode drogę do kariery, zamieszczając ich dwukrotnie jako bohaterów na swoich ułamach. Po raz pierwszy w lipcu pojawiła się pierwsza legendarna okładka grupy w oryginalnym czteroosobowym składzie, czyli Gahan, Gore, Fletcher i Clark. To zdjęcie bardzo młodych muzyków na jasnym tle sprawiło, że oczywiście ludzie idący do kiosku zobaczyli, o, jest nowy zespół. A potem we wrześniu w numerze z Gary już Newmanem na okładce Depeche Mode mieli swój oficjalny plakat. Pamiętacie? Kiedyś były takie magazyny z plakatami. I ten plakat w sklepie pojawił się z magazynem Smash Hits dokładnie 17 września roku 1981. Depesze promowali wówczas swój debiutancki album Speak and Spell.

0: Radia Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Rytwap, Róż Europy na koniec od pana Jara, który już właśnie w tym momencie kończy spotkanie z państwem, jeśli chodzi o czwartek, 17 września. A jutro wpadnę tutaj po 9 i opowiem znowu parę ciekawych lub nieciekawych, to już państwo zdecydują, rokowych lub trochę mniej rokowych historii. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6 GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
12: Alert RCB i poderwane myśliwce. Kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Ciężarówka zderzyła się z osobówką. Zablokowana Krajowa Dwójka. Szczęśliwy finał poszukiwań. Chodzi o rodzeństwo ze Szczecina.
13: SK Rock. Raport.
12: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Alert RCB i poderwane myśliwce. Kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Ostrzeżenie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców dwóch województw, podkarpackiego i lubelskiego. Zgodnie z obowiązującymi procedurami dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
13: To jest raport.
12: Po śmiertelnym wypadku zablokowana Krajowa Dwójka między Białą Podlaską a Terespolem na wysokości miejscowości Hola. Czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca drewno oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
14: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.

0: Zaginięciu dzieci poinformowała matka. Rodzeństwo późnym wieczorem zostało odnalezione przez mundurowych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja w Szczecinie według procedur poinformowała o poszukiwaniach rodzeństwa odpowiednie służby.
1: Jak udało mi się dowiedzieć o sytuacji, poinformowany został sąd rodzinny. To jednak nie koniec. Dokumenty z komisariatu trafią również do Centrum Usług Społecznych, które może sprawdzić sytuację rodziny i udzielić ewentualnego wsparcia, oraz do prokuratury. Właśnie te instytucje sprawdzą, dlaczego dzieci zamiast pójść rano do szkoły spacerowały po mieście.
0: A najnowsze informacje zebrał Mateusz Tomaszewicz.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ależ tam jest energia. Młodzież z Bełchatowa pokazuje, że ma ogromne serducha. W jednej ze szkół średnich trwa właśnie wielkie oddawanie krwi. Frekwencja absolutnie rozbiła bank.
3: Wiele z młodych ma dużo większą świadomość teraz odnośnie tego oddawania krwi.
4: Dzięki nam, dzięki spędzonym tutaj przykładowo 2-3 godzinom czekania w kolejce, możemy faktycznie komuś ratować życie. A przy okazji mamy dla siebie 2 dni wolnego od szkoły. Także możemy mieć taki wydłużony weekend.
0: Dla wielu młodych krwiodawców to absolutny debiut.
5: Lekki stres jest, ale jak nie zemdlejemy, będzie dobrze.
6: Bądźmy dobrej myśli.
7: Igły się nie boję.
0: A akcję zbiórki krwi zorganizowała kopalnia Bełchatów.
8: SK Rock Biznes.
0: 649 pociągów było opóźnionych łącznie o ponad 13 tysięcy minut, czyli o 217 godzin. To skutek wczorajszej awarii urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice. Odwołano 76 pociągów. Andrzej Gajewski nie pełni już funkcji prezesa spółki zależnej Orlen Termika. Poinformował Orlen, potwierdzając informacje podawane wczoraj przez media. Spółka nie podała jednak przyczyny odwołania prezesa. Nie będzie opłat za przejazd lekkich pojazdów autostradami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi żadnych prac w tym celu. Nie są również planowane działania, które miałyby prowadzić do wprowadzenia takich opłat w dającej się przewidzieć przyszłości.
8: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, wietrznie i chłodno, okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze, a na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, tam od 20 do 21 kresek. A ciśnienie 1003 hektopaskale i będzie rosło.
9: No tak, jako pierwsi w historii wydali 2 osobne, pełne albumy studyjne w tym samym dniu. To był 17 dzień września 1991 roku. No a sam klip do utworu, który za chwilę się pojawi, kosztował prawie 1,5 miliona dolarów, co na początek lat 90. było kwotą absolutnie rekordową. Dzisiaj mija 35 lat od premiery jednego z najbardziej kultowych wydawnictw. Jeżeli chodzi o historię rock'n'rolla. Use Your Illusion, część pierwsza i część druga, dzisiaj kończą 35 lat. No i sięgamy teraz po to wydawnictwo. November Rain przed nami. Guns N' Roses otwierają nasze czwartkowe spotkanie. Dzień dobry, Michał Cieślik. Do 15 jesteśmy razem.

była Nirvana i About the Girl. Lester, o tak, brawa należą się jak zawsze. Hej i Metallica, następni w kolejce do grania w to czwartkowe popołudnie, no ale wcześniej jeszcze utwór, który kojarzy mi się z byłym selekcjonerem naszej polskiej kadry piłkarskiej, Engel. Tak, to będzie Rammstein, Engel, czyli anioł. Nie anioł, ale nasze orły. Skoro już wspomnieliśmy o futbolu, niebawem zjadą się ponownie na zgrupowanie, tym razem przed meczami Ligi Narodów, które rozpocznie się w poniedziałek. No a jutro po 9 mamy się dowiedzieć, to w ogóle na to zgrupowanie zostanie powołane. Dodam jeszcze, na PGE Narodowym zagramy z Bośnią i Hercegowiną 25 września, czyli w przyszły piątek, i Rumunią 2 października, dokładnie tak. No i zobaczymy, w jakiej formie kadra nasze orły sokoły chciałby się dodać. Rammstein przed nami.

0: To jest Metallica w Esterog. No i fragment płyty Garaging z końca lat 90. No właśnie, skoro przy tych garażowych tematach jesteśmy, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale motocykle z Podkarpacia zgarnęły aż 4 nagrody podczas jednej z największych imprez motocyklowych w Europie. Chodzi o European Bike Week 2026. Ta impreza odbywała się w Austrii. Jeden z motocykli został uznany za najlepszy, jeżeli chodzi o całą imprezę. Zdobył nagrodę publiczności. Chodzi o maszynę Slow Burn. Dodajmy, inspirowaną samochodem o tej samej nazwie, czyli odrestaurowanym O'Byrnem Speedsterem z 1936 roku, którego właścicielem jest niejaki James Hetfield. Tak, ten sam, który przed chwilą nam tutaj śpiewał Turn the Page. Także właściciel i konstruktorom motocykli z Podkarpacia bijemy brawo, jak najbardziej. Metallica już za nami w SC Rock, trochę ponad 20 minut do 13 pozostaje, za chwilę Radar, w tej godzinie jeszcze The Verve, między innymi.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jak się pod nosem uśmiecham, bo te teksty też niestety funkcjonowały w moim domu. No i klasyczne, kiedy rodzic mówi, bo ja tak powiedziałem.
3: I tak ma być, dokładnie.
2: I to jest argument.
3: No dokładnie, moje dziecko, a wiesz, że moje dziecko odpowiada mi wtedy, i to wcale nie to starsze, tylko młodsze, nie, bo nie, to nie argument. Wytłumacz dlaczego.
2: Nie interesuj się gówniarzem, bo kocie morski dostajesz, tak?
3: O, to.
2: Dzisiaj rozmawiamy o kultowych tekstach, które funkcjonują w waszych rodzinach. Mówiła mama, dziadek, babcia, może wy sami tak do dzieci mówicie.
4: Mówimy. Idź do logopedy lepiej, Wojtek, przepraszam.
2: Dobra, dziękuję wam. Tak, do jutra, dziękuję.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.
1: Eskarok. Radar.
8: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Szykuje się prawdziwe święto dla fanów metalu symfonicznego w Polsce. Holenderska formacja Epica wraca do naszego kraju, by w ramach projektu The Symphonic Synergy zagrać wyjątkowy koncert z okazji 25-lecia w towarzystwie orkiestry symfonicznej i chóru. Takie rzeczy już w Gliwicach we wrześniu przyszłego roku, a więcej o tym koncercie przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
9: What's happening? I'm Miles Kennedy.
10: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esker Rock.

przypomnę, dziś świętujemy 35-lecie Use Illusion Gunsów. No i te okrągłe, bądź półokrągłe rocznice często są takim pretekstem dla wielu wykonawców, żeby zrobić swoim fanom jakąś niespodziankę. No i w przypadku grupy The Verve, która za nami, taką niespodzianką mogłaby być reaktywacja. I o tym się mówi od pewnego czasu, że Richard Ashcroft rozważa ponowne zjednoczenie zespołu The Verve właśnie z okazji 30-lecia albumu Urban Hymns. Ta rocznica przypada w przyszłym roku. No to czekamy na rozwój sytuacji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i z tej płyty właśnie pochodził utwór Bittersweet Symphony, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. To była grupa The Verve. Teraz Alice Cooper.

0: kiedyś już chyba o tym wspominałem przy okazji grania tego utworu. To grupa pochodząca z niemieckiego Heidelbergu, położonego w rejonie przepięknych gór Schwarzwaldu, które kiedyś miałem okazję odwiedzić. Bardzo ładne miejsce, polecam, gdyby ktoś kiedyś był w okolicy. No a ten zespół to oczywiście Liquido, utwór Narcotic zamyka tę kolejną godzinę naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę 13, za chwilę najnowszy raport.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: Odrzutowy dron spadł blisko granicy z Polską. Do akcji weszło lotnictwo. W Brzeźnie wyprzedzał na trzeciego osobówkę. Policja szuka kierowcy tira. W raporcie Bukowisko to sposób łosia na przyciągnięcie partnerki.
4: SK Rock. Raport.
3: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Poderwane myśliwce oraz syreny alarmowe, które zawyły na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski, uderzył w cel albo został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Usłyszał nasz reporter w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. W związku z zagrożeniem do akcji weszło lotnictwo. A o szczegółach Mateusz Chłystun. Czy alarm nadal jest aktualny?
5: Dron, który został zauważony na radarach, nie jest już zagrożeniem, ale na wypadek, gdyby konieczna była neutralizacja kolejnego dyżuru, różne myśliwce nadal patrolują teren przy granicy.
6: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, że wywołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
5: Przekazał mi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Decyzja o poderwaniu samolotów zapadła natychmiast po tym, jak żołnierze zauważyli zbliżający się do naszej granicy obiekt.
6: Bezzałogowy statek powietrzny odrzutowy był obserwowany. Stąd też decyzja o poderwaniu myśliwców, by były gotowe do reakcji, gotowe do zabezpieczenia naszej przestrzeni powietrznej.
5: Tymczasem za naszą wschodnią granicą alarm obowiązuje na terytorium całego kraju. Jak podają ukraińskie kanały monitorujące, Rosjanie prowadzą ostrzał z użyciem pocisków hipersonicznych Kinżał.
3: A syreny alarmowe zaskoczyły mieszkańców Lublina i Rzeszowa.
7: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
8: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła się?
7: Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
9: W ogóle nie chowałem się w piwnicy.

0: bezpiecznego miejsca, prawda? No, gdzie jest bezpieczne miejsce, gdzie są schrony w Rzeszowie?
1: No ale widzi pani, tutaj te reakcje są takie, że ludzie żyją no, jak gdyby nic.
0: Dokładnie, no bo jesteśmy zasypywani lawinowo, 2 razy dziennie dostajemy, to już po prostu spowszedniało.
2: RCB wysyła do mieszkańców Podkarpacia i Lubelskiego SMS-y z informacją o odwołanym alarmie i zagrożeniu atakiem z powietrza. Jest brak zagrożenia na terenie Polski.
3: To jest raport.
2: Kierowcy grozi utrata prawa jazdy, mandat sięgający 30 tysięcy złotych i 10 punktów karnych. To naprawdę cud, że nie doszło do tragicznego wypadku, zaznaczają kujawsko-pomorscy policjanci. Mundurowi szukają kierowcy tira, który 24 lipca na Krajowej 96 w pobliżu miejscowości Brzeźno wyprzedzał na trzeciego osobówkę. Opublikowano nagranie z niebezpiecznego manewru.
4: Na filmie widać, jak kierujący ciężarówką podejmuje manewr wyprzedzania samochodu osobowego, pomimo tego, że z przeciwnego kierunku nadjeżdża inny pojazd. Kierujący tyrem nie dość, że zaczyna mrugać światłami drogowymi w kierunku pojazdu, który jedzie naprzeciwko, to jeszcze dodatkowo celowo zjeżdża na jego pas, spychając go niejako na pobocze ograniczone barierą.
2: Relacjonuje Monika Chlebicz z bydgoskiej policji. Nagranie z niebezpiecznym manewrem z samochodowej kamery trafiło na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Na takie tajemnicze dźwięki możemy się natknąć podczas jesiennych spacerów po lesie. To nic innego jak odgłosy łosi. Swoiste stękanie zwane bukowiskiem to ich sposób na przyciągnięcie partnerki.
5: Łosie buczą, albo raczej ja bym to nazwał takim stękaniem, bo o ile jelenie faktycznie ryczą, łosie podczas bukowiska to tak jakby trochę stękają. To jest ten to są takie głosy i też jak się to znajdzie w internecie, to można powiedzieć, że można się uśmiać nawet przy tym bukowisku.
2: Mówi przyrodnik Kuba Wyka. Samiec łosia nie grzeszy wiernością. Spędza z jedną samicą zaledwie kilka dni, po czym wyrusza na poszukiwanie kolejnej.
6: Pewnie na jakieś inne łosiedle, znając życie.
7: Pogoda.
2: Dziś pochmurno, wietrznie i chłodno, okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich dziś nieco cieplej, od 20 do 21 stopni.
6: Obiecuję, w tej godzinie nikt i nic już stękać nie będzie. Same piękne wokale będą się Państwu tutaj prezentować. Już za chwilę ten należący do Dave'a Gahana, bo od Depeche Mode i Enjoy the Silence. Rozpoczynamy tę kolejną godzinę naszego czwartkowego spotkania. Jest 5 minut po 13. Dzień dobry, mówi Michał Cieślik. Kłaniam się i zapraszam.

Wicked Game. To jest zespół Him w SC Rock. No tak, wczoraj obchodziliśmy Dzień Bluesa, dziś przypada Międzynarodowy Dzień Muzyki i Country, czyli w wielu miejscach w ruch pójdą koszule w kratę, kowbojki i kapelusze. No byłem kiedyś w takim typowym klubie country, bardzo ciekawe doświadczenie. Nawet próbowałem odtańczyć taki typowy taniec country, ale jakoś nie wychodziła mi synchronizacja z resztą tańczących. No i generalnie mogę krótko powiedzieć, country w tańcu mi nie przeszkadzało wtedy. Country państwu w tej godzinie na pewno nie zagram, ale pojawią się artyści, których ciągnęło momentami w tym kierunku. Aerosmith na przykład już za chwilę w SC Rock, no ale wcześniej taka mała zapowiedź tego, co w przyrodzie już niedługo dziać się będzie i to bardzo intensywnie. Po prostu pastelowe. Strachy na lachy przed nami.

0: sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: To jest Eska Rock. I could stay awake just

0: No, panowie, świętują cały czas. 45 lat Lady Punk. Kolejne koncerty z tej okazji w Opolu i Kielcach już w tym tygodniu. No i tak to będzie się działo do początku marca przyszłego roku, do koncertu finałowego tej transzy, który odbędzie się na warszawskim Torwarze. No i jeszcze w to świętowanie wplata się także premiera filmu Mniej obcy, którego kanwą jest życiorys Jana Borysewicza. O tym zresztą opowiadałem państwu. Gitarzysty Lady Punk. Od pewnego czasu do obejrzenia trailer tego filmu, a w październiku całość już na Netflixie, bo tam będzie można zobaczyć ten właśnie film. A za nami kryzysowa narzeczona Lady Punk w SC Rock. 24 minuty dzielą nas od godziny 14. Jeszcze w tej godzinie między innymi Nirvana w wersji unplugged.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.

To był utwór z repertuaru George'a Michaela i duetu Wham. Na pomysł na niego przyszedł George'owi Michaelowi, może to już Państwo słyszeli, do głowy podczas jazdy autobusem. Z tego wniosek, że warto czasami skorzystać z komunikacji miejskiej po prostu, bo kto wie, może i kogoś z Państwa przejazd trójką albo inną siedemnastką zainspiruje do czegoś zjawiskowego. No i z tego pomysłu George'a Michaela po latach skorzystał zespół Cedar, no i nagrał własną wersję Careless Whisper, która już za nami w SC Rock. To był zespół CD. No a teraz wyłączamy prąd, bo to będzie numer Unplugged. Nirvana przed nami.

0: Soul Asylum i Runaway Train w Esterok. No i to był ostatni utwór, który miałem dla Państwa w tej godzinie. Więcej tego typu grania już po 14. Będę miał wtedy dla Państwa między innymi klasykę od Pink Floyd. No ale zanim to wszystko, to najnowszy raport w Esterok, ten punktualnie o 14. Gorąco zapraszamy.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esterok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00. Esterok.
2: W Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W Esterok.
2: Konrad Olszewski. Zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Zawyły syreny alarmowe. W Lublinie zignorowano alert o zagrożeniu. Akcja ratunkowa na Dolnym Śląsku. Ciężarówka uderzyła w budynek. W raporcie Zielona Góra i pytanie, czy też będzie miała swoją Aleję Gwiazd.
6: SK Rock. Raport.
5: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie odwołano uroczystości. Gdy zawyły syreny, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Okazuje się, że zignorowano alert o zagrożeniu. Szczegóły zna Bartłomiej Ważny.
7: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę, na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
5: Czekamy jeszcze na komentarz Urzędu Miasta w Lublinie w tej sprawie. A alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Nerwową sytuację wyjaśniają rządzący. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy, niedaleko przejścia do Rochusk-Jagodzin, przekazał premier. Wiceszef MON Cezary Tomczyk tłumaczył, że huk wywołał niepokój wśród niektórych mieszkańców centralnej Polski.
8: W Łodzi albo w okolicy Dęblina to nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów. Też chciałbym Państwu przekazać, że dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów.
5: Wiceminister Obrony Narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium.
6: To jest raport.
5: Teraz dramatyczny wypadek w Jaworze na Dolnym Śląsku. Trwa akcja ratunkowa. Strażacy próbują dostać się do kierowcy uwięzionego w kabinie ciężarówki.
9: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, uderzając w przydrożny budynek.
5: Relacjonuje Paulina Domaracka z policji w Jaworznie. W momencie uderzenia nikt nie przebywał w budynku. Służby podają, że kierowca jest przytomny. Teraz Katowice. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym. Zatrzymano dwóch mężczyzn mających związek z tym wydarzeniem. To obywatele Polski w wieku 50 lat. Czynności z zatrzymanymi zostaną przeprowadzone jutro. A wskutek środowej awarii ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany od godziny.

0: Może się nazywać jakoś inaczej, aleja humoru, aleja uśmiechu, aleja mus, trudno powiedzieć.
1: Pod koniec września ma się rozpocząć remont deptaka w Zielonej Górze i to tam mogłaby taka aleja powstać.
2: SK Rock Biznes.
1: 40 miliardów 900 milionów złotych to prognozowany zysk banków w tym roku, wynika z raportu opublikowanego dziś przez Związek Banków Polskich. To wynik niższy o prawie 17% od osiągniętego w 2025 roku. Teraz testy obuwia ochronnego. Stanowi ono podstawową ochronę w wielu miejscach pracy, dlatego w ramach finansowanej przez Unię Europejską kampanii przetestowano 83 modele obuwia ochronnego. Stwierdzono, że większość z nich, 82%, nie spełnia unijnych wymogów. Do najczęstszych niezgodności należały niewystarczające właściwości antystatyczne oraz niska odporność na uderzenia i przebicie. Allegro liczy, że w tym roku rynek e-commerce w Polsce i w regionie wzrośnie w tempie nieco szybszym niż zakładane na początku roku 10%, poinformował prezes Allegro.
2: Pogoda.
1: Po wczorajszych prawie 30 stopniach dziś typowo jesienna pogoda. Jest pochmurno, wietrznie i chłodno. Okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze. Temperatura na przeważającym obszarze kraju dziś od 16 do 19 stopni, a najcieplej dziś na krańcach południowo-wschodnich. Tam maksymalnie 21 stopni.
3: A do jesieni jeszcze 4 dni, jakby nie liczyć. Ania powróci... Leci, oczywiście. Ania wróci tutaj za niecałą godzinę o 15 z kolejnym raportem, już teraz gorąco zapraszamy, a ja zapraszam na trzecią, ostatnią godzinę naszego czwartkowego spotkania. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik, jest 5 minut po 14 i na początek tej godziny trochę Państwa postraszymy. To za chwilę zombie na naszej antenie. The Cranberries.

Painted Black. Oryginał ma już 60 lat. Swoją premierę miał w 1966 roku. Oczywiście w tej oryginalnej wersji, w tym oryginalnym wykonaniu zespołu The Rolling Stones. A dwa lata temu ten właśnie klasyk na warsztat wzięła grupa Sum 41 i nagrała to po swojemu i też całkiem przyzwoicie. To trzeba przyznać. Painted Black w tej odświeżonej wersji Sum 41 już za nami w SC Rock. 19 minut po 14 w czwartkowe popołudnie. Obiecana klasyka od Pink Floyd. Już teraz. High Hopes przed nami.

0: Land of Confusion, kiedyś Genesis, a jakiś czas później Disturbed. No tak, temat sztucznej inteligencji przerabiany jest na wszelkie możliwe sposoby, także w kwestii tworzenia muzyki. No i ostatnio jeden ze znanych muzyków na ten temat się wypowiedział. Na pewno nie jest to muzyk zespołu Metallica, która pojawi się jeszcze w tej godzinie w Esterok, no ale na ten temat więcej w radarze już lada moment w Esterok.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Miłe spotkanie było z zespołem Def Leppard. Pamiętasz, Gadziu?
3: To było bardzo fajne. Myśmy tam dwa koncerty z nimi grali.
2: Okay. Nie czuliśmy dystansu. Po prostu. I to było super.
3: Tam było normalni kolesie, bardzo, bardzo mili.
1: Kawałki mojego życia.
4: Cześć, tu Artur Gadowski, zespół Ira.
5: Cześć, tu Sebastian Piekarek, również ten sam zespół.
4: I zapraszamy do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
6: Panowie będą razem w duecie. Zapraszamy.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
8: Reklama.
1: SK Rock. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Miles Kennedy stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w procesie tworzenia muzyki. W najnowszym wywiadzie wokalista Alter Bridge nie gryzł się w język. Wyjaśnił ponadto, że użycie AI w pisaniu piosenek odebrałoby mu całą radość z procesu twórczego. Wokalista podkreślił, że w tej kwestii jest staromodny. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

Metallica w Esterok, Sad But True. Blondie jeszcze Państwu zagram przed 15, zanim sobie stąd dzisiaj pójdę, no a potem Dawid i przypomnę kolejny odcinek garażowych historii, do opowiadania których gorąco Państwa zachęcamy, a pytamy Państwa o pasje, które zrodziły się w garażu. No takie zadanie mamy dla Państwa na skrok.pl. Dzielą się Państwo tymi historiami z nami, a potem Dawid wyławia te najciekawsze i nagradza oczywiście. 1000 złotych jest do przejęcia. I to już po godzinie 15 kolejna osoba z takiego prezentu od nas się ucieszy. Także polecamy.

0: To był zespół Blondie i Maria Esterok na koniec godziny i naszego czwartkowego spotkania, za które pięknie Państwu dziękuję. Michał Cieślik, zmykam. Jutro słyszymy się o tej samej porze, czyli chwilę po 12. Powiem Państwu dzień dobry, więc już teraz polecam się w piątkowe popołudnie, a reszta dzisiejszego popołudnia w towarzystwie kolumny Zygmunta, która lada moment się rozpocznie. Wcześniej punktualnie o 15. Najnowszy raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zawsze, gdy słyszę, kiedy ktoś powie chyba, przypominają mi się słowa mojej mamy. Jak ci chyba, to sobie przywiąż.
3: A u nas zawsze było chyba, to taka ryba. Nigdy nie zmówiłem. Doskonale znam, na własnej skórze przetestowałem. Dzieci i ryby głosu nie mają.
4: O tak, dokładnie, ale cały czas używasz tego? Dzisiaj także?
3: Nie, ale do dzisiaj tata mi to mówi.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
6: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama. To jest SK Rock.
8: Alerty odwołane, nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Są wyniki, lewicowa opozycja wygrała wybory parlamentarne w Szwecji. Ryk silników, adrenalina i prędkość w raporcie 70. Rajd Wisły.
6: SK Rock. Raport.
8: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zagrożenie minęło, alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył na Ukrainie kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe.
9: Byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
10: Przestraszyłam się, może mam szukać schronienia.
8: Premier Donald Tusk podał, że dron zaatakował stację benzynową niedaleko granicy z Polską. A jakie są informacje w tej sprawie z Ukrainy? Na linii Lwów i nasza korespondentka Marta Radio.
11: Według wstępnych informacji na Wołyń skierowany został dron typu Shahed z silnikiem odrzutowym. Grupy monitorujące ruch rosyjskich dronów i rakiet w powietrzu poinformowały, że maszyna spadła niedaleko przejścia granicznego Jagodzin na granicy z Polską. Lokalni mieszkańcy relacjonują, że w okolicy było słychać potężną eksplozję. Ukraińskie władze na razie nie komentują tego zdarzenia. Rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej Andriy Demczenko przekazał mediom jedynie, że samo przejście graniczne oraz jego infrastruktura nie zostały uszkodzone.
6: To jest raport.
8: Posłowie próbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe, alimenty czy dostęp do informacji medycznej. Do odrzucenia weta potrzebna jest jednak większość 3/5 głosów. Czy są na to szanse? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Rząd próbuje przekonać do poparcia ustawy posłów klubu Rozwój Plus. Jeśli zagłosowaliby oni za jej ponownym uchwaleniem, udałoby się osiągnąć większość 3/5 potrzebną do odrzucenia prezydenckiego weta, mówi Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości.
13: Okopywanie się po stronie skrajnej prawicy nie przysporzy im poparcia w ich elektoracie.
12: Wszystko wskazuje na to, że ta misja jednak się nie powiedzie.
14: Znakomita większość, a może nawet wszyscy członkowie naszego klubu zagłosują przeciw odrzuceniu weta.
12: Wyjaśnia Krzysztof Szczucki z klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca, argumentując, że proponowane rozwiązania mogłyby osłabić szczególny status małżeństwa.
8: Teraz Szwecja i wyniki wyborów parlamentarnych. Wygrała opozycyjna partia robotnicza Socjaldemokraci wraz z blokiem ugrupowań lewicowych. Otrzymała łącznie 176 mandatów, poinformował Urząd Wyborczy po przeliczeniu 100% głosów. Rządząca krajem od 2022 roku centroprawicowa koalicja premiera oraz skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci zdobyli razem 173 mandaty. Nowy parlament zbierze się 28 września.
6: Słuchacie raportu w SC.

0: załogą, która jest przygotowana. Trzymajcie kciuki.
1: W tegorocznym rajdzie Wisły wystartuje 60 załóg, wśród nich 21 samochodów historycznych.
2: Pogoda.
1: W najbliższych dniach przelotne opady deszczu i mgły, a miejscami także porywisty wiatr oraz burze. A dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu. Największe opady prognozowane są na Podkarpaciu i na północy województwa pomorskiego. Temperatura od 17 do 20 stopni. Chłodniej na północy, tam od 16 do 18, a w rejonach podgórskich Karpat od 14 do 17.
2: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
3: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa i Kruszyńska raportuje.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry Aniu. A ja jestem Zygmunt i chętnie z wami pogadam i rozdaję tysiaki i jeszcze wznoszę toast, bo dzisiaj urodziny płyty Use Your Illusion Guns N' Roses i cały dzień świętujemy i wspominamy i gramy te dźwięki. I w kolumnie oczywiście też zagramy. Zapraszam. Wszystkiego najlepszego. Dawid Zygmunt, witajcie.

Ale nie jesteśmy sami. Ale nie jesteśmy sami. Na Messengerze Eskirok już odezwali się Ania z Wrocławia, Patryk, Bydgoszcz, Michał, Magda i Robert, Warszawa. I bardzo poproszę o bębny dla państwa. Poproszę o bębny. Dziękuję. Bardzo ładnie stukamy. A ja jeszcze przypomnę, że można słać głosówki na Messengerze albo można dzwonić do studia 691-613-613. I jeszcze jedno ogłoszenie. 1000 złotych można zgarnąć, taka nagroda za historię o tym, co robiliście w garażu. Takie historie przyjmuję na stronie garażowehistorie.skrok.pl. Na cześć.

0: Ej, ale ten konkurs jest niesprawiedliwy, bo ja na przykład nie mam garażu. Mógłbym za to opowiedzieć, jakie hobby zaczęło się w mojej piwnicy. Chociaż może w sumie lepiej nie.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka.
2: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
3: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
2: Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: YouTube w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. To jest piosenka z Batmana, a teraz w kinach grają Spidermana w roli głównej Tom Holland. Choć poseł Matecki też by się nie nadał. Pan ma przecież na koncie łażenie po dachu Sejmu i przeskakiwanie przez bramę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
1: A co on jest, Robocop?
0: Raczej Spider-Man, wersja polska. A co się jeszcze dzieje w Polsce, o tym powie Ania już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6 GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
2: Łukasz Bąk.
4: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzację. Historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragedia w kopalni Knurów w Szczegłowice. Nie żyje 38-letni górnik. Do tragicznego zdarzenia doszło dziś około 9.30 na poziomie 650 metrów pod ziemią. Pracował w likwidowanej ścianie, mówi Wojciech Sury z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
9: Podczas prac związanych z demontażem sekcji obudowy zmechanizowanej górnik doznał urazu głowy. Poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany na powierzchnię, gdzie w związku z nagłym pogorszeniem się jego stanu rozpoczęto akcję reanimacyjną. Nie udało się uratować jego życia. Lekarz stwierdził zgon. Górnik pracował w kopalni od 2009 roku.
8: Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są obecnie ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.
7: To jest raport.
8: Hulajnogi pod kontrolą. Prezydent Rafał Trzaskowski powołał specjalne patrole, które będą kontrolować hulajnogi elektryczne w Warszawie. Straż Miejska i ZDM będą pilnować, aby pojazdy nie przeszkadzały mieszkańcom.
10: Czy hulajnogi elektryczne zgodnie z przepisami ruchu drogowego parkują w pasie drogowym?
8: Mówi Jakub Dywalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. W ciągu ostatnich kilku dni dzięki ich pracy odholowanych zostało ponad 140 nieprawidłowo zaparkowanych hulajnóg elektrycznych.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki
7: SK Rock Sport.
8: Ostatnie godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. O 21:00 kolej już zagra w Londynie z Crystal Palace. Jak grasz z drużyną z Premier League, to wiesz, że tam będzie jakość wyższa niż ta, do której się przyzwyczailiśmy, stwierdził przed meczem trener Lecha Nils Frederiksen. To chyba jeden z największych meczów w historii klubu, również dla wielu zawodników. Oczywiście sporo analizowaliśmy Crystal Palace. Mamy plan, który myślimy, że zadziała. Musimy być sprytni. Spotkanie o 21:00, a po Crystal Palace Lecha czekają kolejni mocni rywale, w tym Bayer Leverkusen, Santander Lend i Benfica. Drugi mecz i druga wygrana, świetny początek sezonu, to później. Świetny początek sezonu Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie tym razem pokonali na wyjeździe norweski Kolsztat 36-29. Dziś swoje spotkanie rozegrają szczepioniści Orlen Wisły Płoc, którzy u siebie podejmą niemiecki Melsungen. To spotkanie o 18:45, a jeśli chodzi o Crystal Palace i Lecha, to tak. Lech zmierzy się jeszcze z Bayer Leverkusen, tak. Sunderland i z Benficą.
0: Bardzo dobrze, ale lepiej ci idzie niemiecki niż angielski. Zaczynasz mi, Ania, niepokoić.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: To jest kolumna Zygmunta w Esse Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Eagles w Radiu SK Rock. Pięknie. Piosenka o tym, że bogactwo, luksus i przepych mogą być zgubne. Bogactwo i luksus. Nie rozumiem. Może ktoś z Państwa chce 1000 złotych za garażową historię? Halo, halo?
1: Ja w garażu często, namiętnie naprawiam motocykle.
0: Rozumiem. Ale te historie proszę zgłaszać na skrok.pl i można zgarnąć tysiaka.
1: Tysiaka nie potrzebuję, bo co mi tam tysiak przy cenach motocykli i paliwa, także...
0: Aha.
1: Daj komuś, kto nie jest z bogatego domu.
0: Bogactwo i luksus, cieszę się, że jest z nami ktoś, kto to rozumie.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Tilaw.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Reklama.

0: cichutko, a wcześniej monumentalnie i pięknie. I czas zniszczyć ten klimat. Wracamy do rzeczywistości i sprawdzamy, co się dzieje ważnego tu i tam. Za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: W Lublinie zignorowano alert o zagrożeniu, jest komentarz ratusza. Prezydent stawia warunek Berkowi, chodzi o zaprzysiężenie na sędziego TK. W raporcie Sosnowiec 8-letnia Jagoda zachęca dzieci do nauki języka migowego.
2: Eska Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje dla nas dzisiejszą sytuację na Placu Litewskim w Lublinie. Gdy zawyły syreny alarmowe, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Tematem zajmuje się Bartłomiej Ważny. Bartku, co usłyszałeś od organizatorów uroczystości?
3: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
4: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacje. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym właśnie, że będzie to przebiegało nieco inaczej ze względu na alarm przewidziany.
3: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
2: To jest raport.
1: Jeśli nie przedstawi dokumentów, nie będzie ślubowania w Pałacu Prezydenckim. Maciej Berek wciąż nie został zaprzysiężony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Głowy Państwa oczekuje na dokumenty, którymi Berek poświadczy 10-letnią pracę jako radca prawny.
5: Nie ma udokumentowanego faktu 10 lat praktyki radcowskiej w przypadku pana ministra Berka. Maciej Berek jest radcą prawnym, jest wpisany na listę radców prawnych, ale nie wykonywał zawodu radcy prawnego, nie podpisywał się jako radca prawny pod dokumentami, które sporządzał.
1: Mówi w rozmowie z nami rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zdaniem samego Macieja Berka prezydent musi przyjąć od niego ślubowanie i zapowiada, że przekaże Karolowi Nawrockiemu stanowisko prawne w tej sprawie.
5: Chcemy zobaczyć te dokumenty. Prezydent decyduje. Prezydent jest strażnikiem konstytucji w myśl artykułu 126 ust. 3.
1: Przypomnijmy, Sejm na początku września mianował Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec oświadczył później, że kwestionowanie jego wyboru nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach. Kierowca miał blisko 1,7 promila alkoholu we krwi. Prokuratura ujawniła wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich, który podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął 38-letniego mężczyznę po ulicy. Badanie wykazało też obecność środków psychotropowych w jego organizmie.
6: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyźwości.
1: Mówi Łukasz Szczepkowski z Policji w Piekarach Śląskich. Mężczyzna został już aresztowany. Grozi mu kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego. Chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć się porozumiewać w tym języku. Już jako 5-latka stworzyła projekt Zamigajmy. Teraz poszła o krok dalej. Wspólnie z aktorem i piosenkarzem Arturem Gocem oraz poetką Martą Fox tworzą bajki oraz piosenki dla dzieci i tłumaczą je na język migowy.
7: Poszłam z mamą na spacery i zobaczyłam, jak dzieci migają, tylko że ja o tym jeszcze nie wiedziałam. I zapytałam mamę, czy oni się bawią w kalambury. A mama mi odpowiedziała, że to jest język migowy i ja bardzo się go chciałam nauczyć.
8: Artur Goc, wokalista i aktor. Takie osoby

0: Podkarpaciu i na północy województwa pomorskiego. Temperatura od 17 do 20 stopni, chłodniej tylko na północy, tam od 16 do 18. W najbliższych dniach przelotne opady deszczu i mgły, a miejscami także porywisty wiatr i burze.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
2: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta i tę godzinę zaczniemy od Rape Me. To nie jest najlepszy numer Nirwany. Nawet Smells Like Teen Spirit nie jest najlepszy, tak przynajmniej twierdzi Dave Grohl. A co mu się podoba? Proszę sprawdzić na naszej stronie skrock.pl. A ja z wami do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Girl Love. Outfield i jest w tych dźwiękach coś takiego uroczo oldschoolowego. Outfield, zespół, który ostatnio sobie na nowo odkrywam. A co wykopałem?
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce na mapie kolumny, gdzie wykopujemy utwory nieco zapomniane i w tym tygodniu Strzelby z Brixton, utwór z legendarnej płyty London Calling, przełomowa zawartość, ale też niesamowita okładka. Był wrzesień roku 79, koncert w klubie Palladium w Nowym Jorku, mega drętwa publiczność, co powoduje frustrację u muzyków zespołu The Clash. A najbardziej wkurza się Paul, basista zespołu, który w akcie desperacji postanawia roztrzaskać swój instrument o scenę. I ten moment wyłapuje Penny Smith, która pstryka w aparat i robi jedno z najbardziej kultowych zdjęć w historii popkultury, zdjęcie, które trafia na okładkę płyty London Calling w tym tygodniu. W tym tygodniu przypada rocznica tego zdarzenia i z tej okazji wykopałem dla Was utwór z płyty London Calling, utwór Guns of Brixton, The Clash w kopalni odkrywkowej.

0: dobry, Dawidzie. Ja mam taką propozycję do kopalni, ponieważ dzisiaj przypada 35. rocznica wydania albumu User Illusion w dwóch częściach Gunsów. To ja bym chciał, żebyś ty przypomniał ludziom na drugiej płycie. Jest taki utwór i on jest nawet z przesłaniem. To się nazywa Civil War. To fajne jest, może by to warto odkurzyć i puścić na antenie.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: Rage Against the Machine w Radiu SK Rock. To jest energia, to jest moc. Choć wczoraj tej mocy trochę zabrakło, a może koncentracji, a może presji, bo i tak wychodziliśmy z pierwszego miejsca. O siatkówce mówię, bo wczoraj Polska przegrała z Bułgarią w Mistrzostwach Europy, ale może lepiej przegrać teraz niż później w finale. Takie mam marzenia o triumfie, bo jeśli chodzi o polską piłkę nożną, to mam lęk przed kompromitacją, ale na razie nie jest źle. Trzymamy dzisiaj kciuki za Lecha, a więcej o sporcie za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No. Już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk. I znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SC Rock. Raport. 16.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek na Kaszubach około 13 w miejscowości Rudniki w powiecie człuchowskim. Doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. W wyniku zderzenia została przygnieciona osobówka. Są dwie ofiary śmiertelne, jedna z samochodu osobowego, druga z ciężarówki. Na miejscu pracują służby, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego z Tczewa.
5: To jest raport.
4: Rozbrajają wielką ekologiczną bombę. Trwa usuwanie pojemników z niebezpiecznymi chemikaliami z nielegalnego składowiska odpadów w Rogowcu pod Bełchatowem.
6: Dotychczas ze składowiska w Rogowcu wywieziono około 1500 ton odpadów w 80 transportach. Te odpady są przewożone do kilku instalacji na terenie Polski i Niemiec.
4: Mówiła Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. To jednak dopiero początek gigantycznej operacji. Pierwszy etap pracy zakłada usunięcie 4000 ton toksyn. Przed nami Europejski Tydzień Nowotworów Głowy i Szyi. Przy tej okazji medycy przypominają o programie szczepień przeciw HPV. Co ważne, utrzymywanie się choćby jednego z kluczowych objawów przez co najmniej 3 tygodnie, to alert onkologiczny.
7: Głównymi objawami to jest chrypka, jeżeli chodzi o krtań. Może mieć bóle gardła, może mieć bóle przy powikaniu, pieczenie języka, jamy ustnej. Jeżeli chodzi o nos, to możemy mieć krwawienia z nosa, jednostronne, zwłaszcza jednostronną blokadę nosa.
4: Mówi laryngolog Jakub Lubiński. Wówczas w pierwszej kolejności trzeba udać się do lekarza rodzinnego.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport. To będzie trudny mecz. Polki zagrają dziś z Kolumbią w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Spotkanie odbędzie się w Bielsku Białej, a pierwszy gwizdek o godzinie 18.30. Do tej pory biało-czerwone wygrały wszystkie mecze w fazie grupowej z Argentyną, Meksykiem i z Beninem. Natomiast Kolumbijki potrafiły zatrzymać Portugalię. 44 piłkarzy powołał nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec Jürgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp, który latem przejął kadrę, wysłał powołania do 16 debiutantów. Bramkarzem numer 1 będzie powracający do kadry po dłuższej przerwie 34-letni Marc-André Ter Stegen. Zmagania w Lidze Narodów Niemcy rozpoczną 24 września od poczyczki z odwiecznym rywalem Holandią w Amsterdamie. Później w pierwszym jesiennym okienku czekają ich mecze z Serbią oraz dwa z Grecją.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Queens of the Stone Age w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. I to jeden z tych zespołów, które puszczaliśmy sobie w garażu. Bo ja mieszkałem 5 lat w garażu i ja wiem, że to brzmi jak żart, ale ja tego nie wymyśliłem. Ktoś, taki pan, przerobił garaż na stację i wynajmował to studentom i ja byłem tym studentem. Przepiękne czasy, małe okienka, niskie temperatury, duże marzenia i lodówka w kiblu. A jakie są wasze historie związane z garażem? Za fajną, ciekawą, intrygującą oddam tysiaka, a wasze zgłoszenia przyjmuję na stronie garażowe historie.sk.pl.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: Tam, gdzie był mój rodzinny dom, w pustych ścianach wieje tylko wiatr. Tak śpiewała pani Agnieszka Helińska, ale nie wyśpiewała, co robiła w garażu.
1: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń.
2: Garażowe historie,
1: SC Rock.
0: Wasze garażowe historie spływają na naszej stronie internetowej i dzisiaj postanowiłem zadzwonić do Adriana, którego witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Adrianie.
3: Dzień dobry bardzo.
0: Adrianie, a mi bardzo miło poznać osobę, która nakręciła klip do utworu Song to zespołu Blur, a także teledysk do utworu Last Resort zespołu Papa Roach.
3: Tak, wszystko się zgadza.
0: Adrian, co wyście tam robili w tym garażu? Takie pytanie się nasuwa, słucham odpowiedzi.
3: Mieliśmy taki pomysł po prostu. Siedzieliśmy tak, kurde, a może nagramy alternatywny teledysk do piosenki i tak się potoczyło.
0: Perkusja z kartonu, z tego co wiem, a mikrofon z czego był zrobiony?
3: Z puszki do picia.
0: Puszki. Puszka lubi, jak się ją zbliża do ust. Wiem, o co chodzi. Adrian, romantyczne historie głoszą, że w garażu powstawały przeróżne zespoły, że ludzie się tam spotykali, grali pierwsze próby. Wy odpalaliście kamerki i kręciliście to, co tam wyprawialiście.
3: Znaczy, odpalaliśmy telefony wtedy, to już prawie za 10 lat temu było, jak zaczęliśmy takie rzeczy robić.
0: Zaczęliście od jajec, teledysków do wspomnianych utworów, później skecze komediowe, a nawet półgodzinny film. Tak. O czym był ten film?
3: W sumie pseudogangsterski. O tym, jak gangster chce uratować dziecko.
0: Jezus, to jest naturalna konkurencja dla kapitana bomby.
3: To akurat to było gdzieś w tym terminie, jak był kapitan bomba.
0: Ja bym chciał to zobaczyć. Ja pierniczę.
3: Podeślę ci może na Messengerze film.
0: A ja nie pokażę tego dzieciom.
3: Dobrze.
0: Przyszła dorosłość. Adrian, trudno wam się teraz spotkać ze znajomymi, ale liczysz, że jeszcze uda się skrzyknąć ekipę w garażu i coś tam nakręcić, to zróbmy tak. Ja ci daję 1000 zł, a ty robisz imprezę, zwołujesz znajomych i kręcisz film, który będzie taki, że nie będzie można pokazać go nikomu.
3: Okej. Coś wymyślimy.
0: Dogadani.
1: Garażowe historie w SC Rock. Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, inicjator Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej. Wiśniowski.pl.
0: Song 2 zespołu Blur. Proszę sobie odpalić klip do tego numeru i pomyśleć, że jest gdzieś Adrian, który nakręcił jego alternatywną wersję. Adrianie, pozdrawiam cię bardzo, bardzo mocno.
3: Dziękuję, ciebie też pozdrawiam.
0: A państwa zapraszam do zgłoszeń na naszej stronie garażowe historie skrock.pl.

0: wiesz nigdy, kobiecie. I może pan się ze mną nie zgodzi, ale na przykład Ani? Ani to ja ufam.
1: Nie wiesz nigdy, kobiecie.
0: Ale Anka jest spoko.
1: Nie wiesz nigdy, kobiecie.
0: Pan ma chyba jakiś problem z Anią. Ciekawe, co Ania panu zrobiła. U nas będzie raportować. Za 2:17, za 2 minuty raport.
2: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: Reklama.

0: jest SK-Rock.
1: Zderzenie dwóch ciężarówek na Kaszubach. Na miejscu pracują służby. Wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Chodzi o dzisiejszy alarm. Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej.
2: SK-Rock. Raport.
1: Minęła 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Śmiertelny wypadek na Kaszubach w miejscowości Rudniki. Zderzyły się dwie ciężarówki, w tym cysterna, która dachowała i następnie przygniotła samochód osobowy. Dwie osoby zginęły na miejscu.
3: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon kierowcy ciężarówki i kierującego samochodem osobowym. Pasażerka została zabrana przez biegłego z lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala, natomiast kierowca ciężarówki karetką zespołu ratownictwa medycznego.
1: Relacjonuje Piotr Frankenstein ze Straży Pożarnej w Człuchowie. Na miejscu działa specjalistyczna grupa techniczna, która podnosi cysternę. Droga między Przechlewem i Koczałą jest zablokowana, a policja zorganizowała objazdy.
2: To jest raport.
1: Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie powietrznym wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie rusza za pół godziny. Przypomnijmy, syreny zabrzmiały dziś w województwie lubelskim i na Podkarpaciu. Powodem był odrzutowy dron, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę szybko zbliżał się do polskiej granicy. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
4: Sztab kryzysowy zbierze się w lubelskim urzędzie wojewódzkim. Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
5: Na chwilę obecną można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
4: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
6: Było słychać i helikoptery latały. No
7: tak
6: ciężko.
7: Ciarki przychodzą. Tak.
6: Ciężko się takie coś działo.
7: Bardzo niepokojące.
4: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorochuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. W związku z zagrożeniem poderwano polskie myśliwce.
1: Tym razem nie koralik czy kawałek zabawki. Lekarze ze szpitala dziecięcego w Olsztynie podczas nocnego dyżuru pomogli 5-latkowi. W jego uchu znajdowała się żywa mucha.
8: Dla dziecka była to bardzo nieprzyjemna sytuacja, ponieważ owoc się poruszał, powodował duży dyskomfort i niepokój. Po dokładnym zbadaniu ucha zlokalizowałem ciało obce. Bezpiecznie usunąłem za pomocą ssaka oraz kleszczyków laryngologicznych. Wszystko zakończyło się dobrze. Dziecko mogło wrócić z rodzicami do domu.
1: Mówi nam laryngolog dziecięcy Leszek Cichosz. Specjaliści podkreślają, że w przypadku podejrzenia obecności żywego ciała obcego w uchu, szczególnie u dziecka, nie powinniśmy podejmować samodzielnych prób jego usunięcia. Najbezpieczniej jest jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej. Znamy wyniki najnowszego indeksu zdrowych miast. Nagrody dla wyróżnionych samorządów wręczono dziś w Zamku Ujazdowskim w stolicy. Ranking bierze pod uwagę m.in. dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale też
9: w jaki sposób się przemieszczamy w danym mieście, czy mamy ścieżki rowerowe, czy mamy chodniki, gdzie możemy jakby uprawiać ruch, czy są miejsca zazielenione. To jest generalnie mieszkalnictwo, prawda? Ile mamy mieszkań na mieszkańca?

0: do końca dnia pochmurno, wietrznie i chłodno, od 17 do 20 stopni, do tego przelotne opady deszczu na Podkarpaciu i na północy województwa pomorskiego.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
2: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa i tak się zastanawiam, czy macie jeszcze siłę z ostatnią godziną naszego spotkania. Jeśli kogoś wkurzam, to bardzo przepraszam, pomyślcie, że moja żona musi mnie znosić przez całe życie. Postaram się, żeby było miło, chętnie wyciągnę fleta, jeśli ktoś ma dzisiaj jakieś święto, można dać znać. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Lady Bang w Radiu SK Rock. 45 lat kończy w tym roku ten zespół. Jubileuszowa trasa Lady Bang trwa. A za chwilę w trasę z okazji 30 lat pracy artystycznej ruszy Piotr Rogucki. 30 lat, panie Piotrze.
1: Jezu, no tak, ten czas zleciał. Człowiek nawet się nie obejrzał, a tu już czask, prask. 30 lat minęło.
0: Tak, jeden dzień?
1: Jak? No.
0: Całą rozmowę z Piotrem znajdziecie na naszej stronie skrok.pl, a na Messengerze rozmawiam sobie z państwem. I może taka głosówka, halo?
2: Jezu, jestem strasznie głodny.
0: A wie pan, że ja też? 7 godzin nie jadłem. 7 godzin, czyli moja głodówka już trwa więcej niż głodówka posłanki Kurowskiej w AWS-ie.
2: Strasznie.
0: Smacznego.

0: Tak. Słyszeli, że mogą tysiaka wygrać za historie garażowe. Teraz dzwonią. I można się dodzwonić. Wymyślałem historię, jak to kurczę Kubuś został poczęty w garażu. Jak to mu dziesiątka nasadkowa gdzieś wpadła i nie może znaleźć. No, za pieniądze to ludzie każdą głupotę powiedzą. Nara.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.

Słuchacie Eski Rock. Najlepsza klasyka.

0: swojej miłości. Apeluję, pomówcie swojej miłości. A ja z miłością słucham głosówki od pana Filipa. Halo, dzień dobry.
1: Cześć Zygmuncie.
0: Cześć.
1: Ja w sumie dzisiaj nie mam swojego święta, bo miałem w maju. Mhm. Ale w sumie wtedy nie wyciągałeś dla mnie swojego fleta.
0: No nie.
1: Więc czemu by nie nadrobić?
0: A wie pan, że flet nieużywany od maja może nie pachnieć zbyt ładnie? Jezus Maria, że ja to wkładam do ust. Ja. Wszystkiego najlepszego dla pana. A wszystko, co poważne, za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Zawsze, gdy słyszę, kiedy ktoś powie chyba, przypominają mi się słowa mojej mamy. Jak ci chyba, to sobie przywiąż.
4: A u nas zawsze było chyba, to taka ryba. Nigdy nie zmówiłem. Doskonale znam, na własnej skórze przetestowałem. Dzieci i ryby głosu nie mają.
0: O tak, dokładnie, ale cały czas używasz tego? Dzisiaj także?
4: Nie, ale do dzisiaj tata mi to mówi.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Esse Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska zaprasza, ma na początek pilne wystąpienie premiera w Sejmie. Donald Tusk mówił o ostatnich atakach Rosji w pobliżu polskiej granicy. Podkreślił, że to trudny egzamin dla wszystkich Polaków.
7: Ponieważ według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
6: Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, drony odrzutowe, a do tematu wrócimy o godzinie 18.
5: To jest raport.
6: Oskarżony zapewniał, że nie chciał zabić. 23 września poznamy prawomocny wyrok. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa odwoławcza w głośnej sprawie zabójstwa proboszcza z Kłobucka, księdza Grzegorza Dymka. W pierwszej instancji Tomasza J. skazano na 20 lat więzienia. Wyrok zaskarżyła prokuratura. Jej zdaniem mężczyzna powinien zostać skazany na dożywocie, ponieważ dowody wskazują, że działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK Rock Sport.
6: Trudny rywal na początek. Od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce, a początek meczu w Londynie o godzinie 21. Kolejorz gra też nadal w Pucharze Polskim. W 1.16 zmierzy się z trzecioligową siarką Tarnobrzeg. Ciekawie zapowiadają się także pojedynki ekstraklasowych drużyn. Los zetknął ze sobą Motor Lublin i Raków Częstochowa. Emocji na pewno nie zabraknie też w pojedynku Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze. Mecze 1.16 finału Pucharu Polski zaplanowano od 27 do 29 października. A jutro wielkie sportowe emocje i adrenalina w Wiśle. W Perle Beskidów ruszy 70. rajd Wisły. Wystartuje aż 60 załóg. 70. edycja rajdu to dwie najważniejsze nowości, mówi Katarzyna Czyszy-Kaźmierczak, wiceburmistrz Wisły.
8: I same odcinki teoretycznie z nazwy są podobne do tych, które były, ale zostały zmodyfikowane. Także nikt na tych odcinkach z kibiców, zawodników nie powinien się nudzić. Jest kilka właśnie takich zaskoczeń i samochody będą przejeżdżać między widownią a sceną, czego jeszcze nigdy w życiu nie było, więc logistycznie dla nas to też jest wyzwanie.
6: Impreza zakończy się w sobotę ogłoszeniem nowego mistrza Polski.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. To jest kolumna Zygmunta w Esse Rock. Esse Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: oprócz błękitnego nieba nic nam dzisiaj nie potrzeba. Ale może jeszcze jabłuszko? Halo, halo?
1: Dawidzie, szanowny, powiedz no mi, lubicie tam w tej SC Rock jabłuszka? No. Twoja audycja radiowa, jesienne popołudnia, zawsze nam umila, więc jak zakończymy sezon zbiorów, to czemu nie przywiózłbym wam trochę jabłuszek?
0: Owocowe czwartki!
1: Ale daj znać.
0: Już daję znać.
1: Czy lubicie ten owoc?
0: Panie kochany, kiedy pracodawca decyduje się rozliczać mnie za owoce mojej pracy, to przyda się każde jabłuszko.
2: Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read
1: through. Chyba nie mają hamulców, bo to jest SK Rock, a to była kolumna Zygmunta. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam jutro i to będzie ostatnia kolumna przed urlopem. Dawid Zygmunt, do usłyszenia. Pa, pa.
2: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: Kolejne wystąpienie. Premier ostrzega przed najtrudniejszym momentem wojny. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły dziś syreny alarmowe. Już ponad 9 zł. Cena diesla bije rekordy w Świętokrzyskiem.
1: SK Rock. Raport.
0: 18:02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Premier ostrzega w Sejmie, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy. Donald Tusk przedstawił w Sejmie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Ostrzegł również przed możliwymi atakami hybrydowymi na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Tego specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił Donald Tusk?
2: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski i według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
3: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
2: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
0: Taki właśnie dron, który około południa spadł około 4 km od polskiej granicy, postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwce, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny alarmowe, ale część mieszkańców je zignorowała. Przechodnie spacerowali po rzeszowskim rynku oraz po bliskich ulicach i nie reagowali na alarm.
4: Najważniejsze jest, aby reagować szybko i wykonywać polecenia służb, ponieważ dzisiaj okazało się, że niektórzy mieszkańcy nie mają tych procedur przećwiczonych i stąd było wiele pytań do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
0: Powiedział nam Bartosz Hubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej, i apeluje, aby poważnie podchodzić do alertów.
4: Tutaj mówimy o bezpieczeństwie nas wszystkich i w interesie każdego z nas powinno leżeć to, aby z takimi informacjami się zapoznać i potrafić postępować w takiej sytuacji.
0: Alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało tuż przed południem. Nastąpiło to w czasie nalotu Rosji na zachód Ukrainy. Po atakach Putina w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej wzmacniana jest ochrona funkcjonariuszy na przejściach granicznych. Rośnie bowiem zagrożenie ataku dronami i rakietami. Czy Polska jest na to przygotowana? Aż 63% ankietowanych uważa, że nie jesteśmy gotowi na zagrożenia z powietrza. Badanie przygotował Instytut Badań Polster dla Superekspresu. O szczegółach na se.pl.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Cena diesla bije rekord w województwie świętokrzyskim. Na wielu stacjach litr kosztuje już ponad 9 zł. Kierowcy w Kielcach są załamani.
5: No wysoka jest, ale no, jakbym miał teraz kupować auto, poszedłbym w hybrydę albo w elektryka, natomiast nie kupuję auta. No, kosztuje, bo kosztuje. Mam nadzieję, że to się uspokoi, ale tego nie wiemy.
6: Ile pana kosztuje zatankowanie do pełna w tym momencie?
7: Widzi pan, za 200 zł

0: Mgłę. Jutro na początku dnia najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie. Tam będzie najcieplej, do 22 stopni. Na północy więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu, a nad samym morzem burze.
1: SK Rock Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze poruszymy dwa wątki związane z Black Sabbath. Spojrzymy także na nowe obrazkowe dzieło od Nickelback. Ale zanim to wszystko, czas na dźwięki z jednej z najdroższych produkcyjnie płyt w historii. To skrążka Use Your Illusion, która dzisiaj, ta płyta świętuje swoje 35. urodziny. When you're talking to-

na koncert Iron Maiden, jak słychać, póki co się nie wybieramy. Natomiast warto wspomnieć o tym, że w tym tygodniu zastanawialiśmy się, kiedy w końcu dostaniemy ten piękny, pożegnalny koncert Ozziego Osborna i Black Sabbath. I uderz w stół, a od razu informacje pojawią się w radarze. Tak, drodzy Państwo, Ozzy and Black Sabbath, Back to the Beginning, w kinach na całym świecie już 28 października. To jest oficjalna informacja, to już wiemy, to jest sklepnięte. No, niektórzy zapytają, czy może przy okazji tej promocji tego pięknego widowiska dostaniemy może jakąś płytę Black Sabbath. To chciałem tylko wyjaśnić, że był taki pomysł. Naprawdę był taki pomysł, by powstała nowa płyta Black Sabbath, natomiast na szczęście nie powstała. I to są moje subiektywne słowa, chociaż Tony Iommi mówi, że poznał Andrew Watta, gdy produkował jedną z płyt z jego. Był bardzo zapalony do pracy i powiedziałbym, jak mówi dzisiaj Tony, że może trochę za bardzo podekscytowany tym całym pomysłem. Jak mówi, nie wiedział też, jak wyglądała kiedyś współpraca z oryginalnym składem Sabbath. Nie pracował nigdy z Billem, poza tym mieliśmy już za sobą album 13 i nie podobała mi się, jak mówi Tony, na koniec wizja stworzenia kolejnego albumu. Ja pamiętam, drodzy Państwo, bardzo dokładnie to, co działo się wokół powstawania tej płyty 13 Black Sabbath. Pamiętam te skandaliczne słowa, które były wypowiadane w kontekście Billa Warda, tego, że sobie nie radzi za perkusją, tego, że musi używać żółtych karteczek, żeby wiedzieć, w który bęben uderzać. No to były skandaliczne słowa, które nie licowały z niektórymi muzykami Black Sabbath. Nie chcę wracać za bardzo już do tamtych wspomnień, natomiast cieszę się naprawdę, że w tamtej atmosferze płyta Black Sabbath nie powstała, bo by mogła zaprzepaścić takie wyjątkowe dźwięki, które powstawały jednak w nieco innej atmosferze. To Changes i Black Sabbath.

akurat w teledysku do tego utworu, no to wodotrysków proszę się nie doszukiwać. To Leave Me Behind to Nickelback z ich nadchodzącego krążka. Wiemy, że już genialnego, bo ten krążek otwierać będzie Rattle the Cage z Johnem Five, czyli chyba najmocniejszy numer zespołu Nickelback od lat. Natomiast jeśli chodzi o ten teledysk, obejrzałem. No, drodzy Państwo, Chad Kroeger tak dobrze na twarzy nie wyglądał od czasów How You Remind Me. Tam mocno musiał wlecieć jakiś makijaż albo jakieś inne AI elementy. Natomiast nie będą takie elementy wjeżdżać, jeśli chodzi o najnowszy krążek zespołu The Doors. Bardzo ciekawa koncertówka szykuje się na październik. Unbound and Dangerous. To jest koncertówka z roku 70, czyli z tych czasów ostatniej trasy Doorsów, którą to Doorsi zagrali z Jimem Morrisonem. Bardzo ważna koncertówka z pięknymi dźwiękami, o których też dźwiękach my nie zapominamy. Także u nas w czwartkowym radarze. Trochę deszczu?

0: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Artur Gadowski wybiera zespół Lifehouse.
2: No to jest zespół bardzo, myślę, w Polsce niedoceniany.
3: Gazio mówił o zespole Lifehouse, że może jest niezbyt znany w Polsce. Ja uważam, że zespół King's X jest niedocenionym zespołem w ogóle na świecie.
0: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Artur Gadowski, zespół Ira.
3: Cześć, tu Sebastian Piekarek. Również ten sam zespół.
2: I zapraszamy do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Panowie będą razem w duecie. Zapraszamy.
0: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
0: Reklama.

0: padał ty.
1: No takiego scenariusza na Bingo 2026 chyba nikt się nie spodziewał, że to Skolim będzie na cenzurowanym, a to Mysłowic będzie budować swój wielki fanbase. To trochę odwołując się do tego, co wydarzyło się chwilę temu na Dniach Siedlec, a propos wielkiego spóźnienia Skolima, no i wielkich fascynacji zespołem Mysłowic. To jakie komentarze pojawiły się w internecie po tym koncercie jest naprawdę wręcz szokujące. Mam wrażenie, że właśnie Mysłowic po tym jednym koncercie przeżywa swoją drugą młodość. To jest dokładnie taka sama sytuacja jak u Johnego Mara, byłego lidera formacji The Smiths, który także właśnie teraz przeżywa swoją drugą muzyczną młodość. 2 października pojawi się The Age of Everything, jego najnowszy krążek. Magazyn Mojo ostatnio określił tę kompozycję, która za chwilę się pojawi, mianem jednego z wyróżniających się utworów najnowszego albumu Mara. To jest protest songu będącego potrójnym zagrożeniem, który trafia w punkt. Tak powiedziało Mojo, a my skupiamy się na It's Time, na nowych dźwiękach od Johnego Mara.

0: My już wiemy, że w setliście na 2027 rok na pewno takich utworów nie zabraknie. To nie tylko Epic, to nie tylko Weaker A Lot, Easy, Ashes to Ashes, King for a Day, czy jeszcze mnóstwo innych numerów, które na pewno będą do usłyszenia już w 2027 roku. To nie pomyłka. Faith No More po wielu latach milczenia wraca. No i wraca między innymi od koncertów w Brazylii, Australii, Nowej Zelandii. Tak będzie wyglądać styczeń i luty. My czekamy na więcej informacji koncertowych od zespołu Faith No More. Tym bardziej, że stadionowo towarzyszyć im będzie na scenie System of a Down. Szykuje się naprawdę kilkuletnia, piękna, wręcz cudowna trasa koncertowa. Zobaczymy, jak długo Mike Patton wytrzyma.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Kafir Afgan.
3: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No, już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk i znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na eskarok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
4: Na wasze garażowe historie czekam jutro w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
5: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Skorup, Rada.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiem o zaskakujących, gościnnych występach pana Organka. Zrobi się też kontrowersyjnie za sprawą słów Dave'a Grohla. Rozdam też bilety na koncert zespołu Węże. Ale zanim to wszystko, proponuję sprawdzić tę ciszę sprzed lat. To hej, Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To cały czas nasz czwartkowy radar.

Ja wiem, że pojawią się na pewno głosy, jak to jest, że wczoraj sięgnąłem w radarze po nowy utwór Slipknota, a jednak mam jakieś wewnętrzne wątpliwości, by sięgnąć po utwór z tego świata bardziej poetycko-literackiego. Ano mam i dlatego go nie puszczę dzisiaj. Chociaż przyznam Państwu, że jestem w głębokim szoku a propos dzisiejszego debiutu Katarzyny Groniec z Tomaszem Organkiem. Chodzi o utwór Halo. No to jest utwór bardzo pościelowy i to też nie jest żaden przesadzony termin, dlatego że cały teledysk odbywa się właściwie w łóżku. W łóżku na plaży nad morzem. No teledysk jest fenomenalny, wygląda naprawdę pięknie, urodziwie i w ogóle tak dosyć intymnie. Natomiast no muzycznie to nie jest bajka eski. Rok. Natomiast warto wspomnieć w końcu Katarzyna Groniec, to laureatka Fryderyka. Dwa lata temu otrzymała go za album Konstelacje w kategorii Album Roku Muzyka Poetycka i Literacka. To ona także odnosiła duże sukcesy na polu literackim, chociażby zerkając 3 lata temu na jej debiut prozatorski, chodzi o Kundle. No więc raczej nie należało się spodziewać mocnego uderzenia od pani Katarzyny Groniec, natomiast bardzo serdecznie polecam, jeśli ktoś lubi taką spokojną muzykę, a szczególnie, żeby zobaczyć pana Tomasza Organka w nieco innym muzycznym anturażu. Bo mam wrażenie, że takiego pana Tomasza jeszcze muzycznie nie znaliśmy, a pani Katarzyna wyciągnęła z niego naprawdę zaskakujące muzyczne rejestry. To teraz czas na inną kobietę w życiu pana Tomasza.

Nie wracam, nie namawiajcie mnie do tego tematu. Nie wracam do tematu pozwów o wykorzystywanie seksualne przez Stevena Tylera. Ja nie wracam do tego tematu. Pani sędzia nie wraca do tego tematu, która wczoraj zrezygnowała na 2 tygodnie przed procesem. Dlatego my też nie będziemy wracać w najbliższym czasie. Ale za to będziemy wracać już za 7 dni do nowego krążka zespołu Nothing But Thieves. Panowie szykują swój 5 studyjny Stray Dogs, tak nazywać się będzie ta płyta. A Different Kind of Happiness, to jest ten ostatni singiel, który dostaliśmy. I uwaga, to jest też bardzo ciekawa informacja o tym, że panowie będą próbowali uczcić premierę tego albumu lada chwila, bo zespół zagra 3 bardzo kameralne koncerty w 3 krajach w ciągu 24 godzin. I to wszystko już za 2 dni, 19 września. Panowie pojawią się w Utrechcie, pojawią się w Brukseli i londyńskim Camden Underworld. To tak w gwoli ścisłości, natomiast prawda jest taka, że i tak my czekamy na to wszystko, co wydarzy się już w 2027 roku, bo to właśnie wtedy ma rozpocząć się największa jak dotąd trasa koncertowa zespołu Nothing But Thieves. I chyba nie muszę przypominać, że panowie właśnie z tymi dźwiękami pojawią się już 21 stycznia w Łódzkiej Arenie. To nowy Nothing But Thieves.

0: Dave mówi, że kiedy zagrali ten utwór po raz pierwszy, to publiczność oszalała. Mówi, że nie wie, czy to był rytm, czy melodia, ale ludzie szybko się wciągnęli. Wspomina dzisiaj o tym, że zagrali ten koncert w Seattle, żeby zarobić na benzynę i pojechać do LA na nagranie płyty. Zorganizowali go po południu, ten koncert, a jednak był szał. Dave mówi, że kompletnie się tego nie spodziewał. Myślał, że raczej In Bloom, może Lithium właśnie z tej płyty będzie podbijać ręki, a na pewno nie ten utwór. Natomiast też podkreśla, że oni żyli jednak w swojej małej bańce w Wanie, tak naprawdę we trójkę, więc to była trochę taka, no, trudna ocena, co może podbić rynek. Ale to też jest normalne w różnych zespołach. Sam do dzisiaj jestem zszokowany, jak kiedyś odezwał się do mnie Przemek Zmysłowic. Wróć, Zmysłowic, Zmysłowic, z takim pytaniem, czy mógłbym im doradzić w doborze singla na nową płytę Mysłowic. Byłem w głębokim szoku, ale wtedy też zrozumiałem, że chodzi o to, żeby wyjść trochę z tej muzycznej, twórczej bańki, by zapytać po prostu o opinię kogoś takiego jak ja.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6 GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
8: Reklama.

To tylko mała zapowiedź tego, co szykuje zespół Europe dla nas 25 września. To one on one z ich nadchodzącego krążka Come This Madness. To teraz nie o nadchodzącym krążku, ale o pomysłach pana Briana Maya. Kiedy ten zobaczył ten gigantyczny sukces trasy ABBA Voyage, kiedy zobaczył te wirtualne koncerty, kiedy mówiło się o tym, że amerykańska formacja Kiss także będzie startować z tymi wyjątkowymi awatarami, coś w głowie Briana Maya zaczęło się budować a propos pomysłu, żeby Queen w ten sposób reaktywować. Natomiast dzisiaj pan Brian May mówi wprost, po wielu miesiącach ciężkiej pracy nad tymi pomysłami, on wie, że bez sztucznej inteligencji się nie da, a jeśli trzeba używać sztucznej inteligencji, to póki co on jednak się wycofuje. Dlatego fani, którzy liczyli na to, że zobaczymy show na miarę ABBY w wykonaniu Freddiego Mercurego, no to póki co trzeba raczej uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż Brian May zmieni swoje zdanie.

0: Naprawdę niewiele potrzeba, by napisać tak wielki hit. Pan Taylor napisał tę piosenkę po tym, jak wyjrzał przez okno swojego mieszkania i zauważył młodą, atrakcyjną kobietę, która zatrzymała się na czerwonym świetle w starym samochodzie z lat 80. Miała tatuaż, lekki odrost na włosach, no i to wszystko spowodowało, że można było napisać utwór trwający 3,5 minuty, który zawojował życie pana Taylora.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jak się pod nosem uśmiecham, bo te teksty też niestety funkcjonowały w moim domu. No i klasycznie, kiedy rodzic mówi, bo ja tak powiedziałem.
3: I tak ma być, dokładnie.
2: I to jest argument.
3: No dokładnie, moje dziecko, a wiesz, że moje dziecko odpowiada mi wtedy, i to wcale nie to starsze, tylko młodsze, nie, bo nie, to nie argument. Wytłumacz dlaczego.
2: Nie interesuj się gównoże, bo kocie mączki dostajesz, tak?
3: O.
2: Dzisiaj rozmawiamy o kultowych tekstach, które funkcjonują w waszych rodzinach. Mówiła mama, dziadek, babcia, może wy sami tak do dzieci mówicie.
4: Mówimy. Do logopedy lepiej, Wojtek, przepraszam.
2: Dobra, dziękuję wam. Tak, do jutra, dziękuję.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.
9: SK Rock Radar. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zagramy premierowo nowy singiel od Royal Blood. Sprawdzimy, jak muzyka Toma Pettiego wróciła, i to koncertowo. Posłuchamy też nowego Mójka Staszczyka. Ale zanim to wszystko, czas na historię pewnego barmana sprzed lat. To The Hooters i to właśnie tak witamy się w ostatniej godzinie naszego czwartkowego spotkania w Radarze. To Johnny B.

To The Calling, Westrock. Coś mi dzwoni, że wczoraj odbyła się bardzo ważna gala American Honors and Awards, gdzie zespół Heartbreakers odebrał nagrodę za całokształt twórczości. Ale my dzisiaj nie o tym, tylko o tym, co wydarzyło się, dlatego że to był ich pierwszy wspólny występ od śmierci Toma Petty'ego, właściwie od 9 lat. Mike, Benmont, Stan i Ron stanęli na jednej scenie u boku wielkiej gwiazdy country Chrisa Stapletona. No i panowie zaprezentowali wybór klasyków Toma Petty'ego. Zaczęło się od wykonania American Girl, później ze sceny sam gitarzysta powiedział: to prawda, nie graliśmy razem od 2017 roku i to naprawdę wzruszające i słodkie, że tu jesteśmy. A później zaprosili Chrisa i wykonali jeszcze kompozycję Breakdown, między innymi w końcu z debiutu Toma Petty'ego z 1976 roku. My natomiast sięgamy po te jego muzyczne, lotnicze inspiracje. To Tom Petty, to Learning to Fly w SC Rock.

jeśli dzisiaj wspominacie te swoje letnie koncerty i lataliście między krajami niczym ten Zephyr, o którym śpiewał pan Anthony, to może zdarzyło się tak, że byliście na jakimś festiwalu, na którym pojawił się także zespół Royal Blood. Ponieważ w wakacje panowie z Royal Blood występowali, grając także kompozycję Swallow the Bomb. A dzisiaj wspominam ten numer, dlatego że on ma dzisiaj swoją premierę. Co prawda ci, którzy już byli właśnie na wakacyjnych koncertach, mogli go poznać, ale to my dzisiaj tak naprawdę na całym świecie poznajemy ten wybuchowy nowy singiel. Swallow the Bomb, tak nazywa się właśnie ten utwór, który zapowiada płytę Dead Company, która będzie miała swoją premierę już 13 listopada. Panie i panowie, premierowo to nowy utwór od Royal Blood, to Swallow the Bomb.

0: Dzisiaj mnie śledzą te lotnicze numery. To Fly Away, to Lenny Kravitz, Westerok. To teraz czas na zespół, który już niebawem, bo 23 września będzie szalał w warszawskim klubie Hydrozagadka. Całkiem niedawno szaleli, kiedy supportowali formację Cavalera Conspiracy. I tak się składa, że mam dla was podwójne zaproszenia na koncert zespołu Węże. To jest nowa siła na polskiej scenie. Jeśli macie ochotę zobaczyć ich wraz z osobą towarzyszącą w warszawskim klubie Hydrozagadka już 23 września, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Kafir Afgan.
3: Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż, tutaj coś.
4: Tak, zgadza się, ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajnych, nie chowam się przed policją.
3: Dlaczego? To jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
4: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
3: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
4: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Albo w jedną, albo w drugą. No i okazuje się, że Muniek Staszczyk jednak się zdecydował, w którą muzyczną stronę chce podążać. Jednak wybrał starokumpelski układ z tak zwanym Maciem, czyli z jego wielkim przyjacielem zespołu Szambo, z którym zakładał także swoją pierwszą kapelę punkową. Czas na ich trzecią wspólną płytę po tacie, po piosenkach. Czas także na płytę Mama, która już 25 września będzie miała swoją premierę. I to właśnie z niej to Kochanie, czas się podnieść. To Muniek i Macio w Esce Rock.

0: Nic dziwnego, mając doktorat z biologii molekularnej, że pan Dexter Holland, wokalista zespołu The Offspring, później robi takie utwory inspirowane laboratorium biologicznym. U nas muzycznie inspirować będziemy się za tymi wyjątkowymi historiami muzyków zespołu Ira, którzy za kilka chwil u Wojtka Góralskiego w kawałkach mojego życia opowiedzą o swoich muzycznych inspiracjach. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego piątku wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Miłe spotkanie było z zespołem Def Leppard. Pamiętasz, Gadziu?
3: To było bardzo fajne. Myśmy tam dwa koncerty z nimi grali.
2: Okay. Nie czuliśmy dystansu. Po prostu. I to było super.
3: Tam było normalni kolesie, bardzo, bardzo mili.
1: Kawałki mojego życia.
4: Cześć, tu Artur Gadowski, zespół Ira.
2: Cześć, tu Sebastian Piekarek, również ten sam zespół.
4: I zapraszamy do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
5: Panowie będą razem w duecie. Zapraszamy.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
5: Dzień dobry, dobry wieczór. Wojtek Góralski, kłaniam się uprzejmie. Zapraszam na kawałki mojego życia w Radiu SK Rock. Dzisiaj ze mną i z Państwem wielka przyjemność, bo no myślę, że kawał historii polskiego rocka. Artur Gadowski, Sebastian Piekarek. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
5: Zespół Ira. Zespół, który wraca z nowym albumem, zespół, który wraca z nowym singlem. Ostatnio sporo na naszej antenie o tym było mowy. Na skrock.pl Państwo też te przeczytacie. A teraz za chwilkę się dowiemy, ja i słuchacze, tak naprawdę skąd te inspiracje czerpali. Jaka muza was kształtowała? Znaczy, jestem w stanie sobie dopowiedzieć, jakie te utwory gdzieś tam na przestrzeni lat u was się pojawiały, ale myślę, że tego wieczoru dowiemy się trochę więcej. No to, panie Arturze, Artur Gadowski, The Beatles na dobry początek, Tomorrow Never Knows na rozpoczęcie audycji.
4: No nie jest to piosenka, która może, wiesz, inspirowała mnie przy tej płycie, ale inspiruje mnie w ogóle w życiu.
5: Tak, tak? Bo to miałem, wiesz, o tym mówiłem, że no, tak, życiowo, karierowo.
4: Tak, życiowo, tak. No to jest, wiesz, jak miałem tam, byłem nastolatkiem i moi kuzyni mieszkający w Krakowie, wiesz, byłem na feriach zimowych i nagrali mi taką kasetę i tam właśnie między innymi było kilka piosenek Beatlesów i była ta piosenka Tomorrow Never Knows. To dla mnie był szok, wiesz, bo w ogóle myślę, że to był szok w momencie, kiedy oni nagrali Tomorrow Never Knows również. To jest pierwszy utwór w historii muzyki rozrywkowej, gdzie jest loop, tylko to jest loop analogowy, czyli sklejona taśma magnetofonowa, która się kręci w kółko i wiesz, takie zabiegi. I po prostu to było tak fascynujące dla mnie. Ja w ogóle się bardzo interesowałem później, wiesz, nagrywaniem dźwięku, jak to wszystko działa i tak dalej. No, do dzisiaj się interesuję. I bardzo mi się to podobało i podziwiam ich po prostu za to, co zrobili w muzyce i podziwiam ich za te ich, wiesz, takie dosyć ekstrawaganckie pomysły, właśnie jak Tomorrow Never Knows między innymi. I no, zresztą kocham Beatlesów, no po prostu wszystko, co zrobili, kocham.

0: Przypominam, dzisiaj razem ze mną i z Państwem kawał zespołu Ira. Dzisiaj akurat trafiło na Artura Gadowskiego i Sebastiana Piekarka. Sebastianie, ty też właściwie poza zespołem Ira masz w swoim CV tyle różnych kapel, więc to już od ciebie zależy, czy będziesz dzisiaj do nich nawiązywał, czy nie, ale wiem, że spośród twoich inspiracji i historii, o których na pewno pogadamy, jest zespół Whitesnake, Is This Love. Od tego zaczniemy.
1: Wiesz co, tak, no ta piosenka, znaczy w ogóle Whitesnake, ja uwielbiałem zawsze głos Davida Coverdale'a, lubię takie klasyczne rockowe wokale, od zawsze, więc to zawsze mnie kręciło jakby w tym zespole. Poza tym, no akurat piosenka Is This Love, nie dość, że jest pięknym numerem o miłości, to zresztą notabene to był nasz pierwszy taniec ślubny na naszym weselu, więc w ogóle na tyle głęboko tutaj gdzieś w serduchu ta piosenka mi została, bo w ogóle kojarzy mi się z fajnymi samymi momentami. Natomiast no też piękne solówki, solo jest w tym utworze i to był jeden z takich utworów, gdzie pamiętam, miałem taką myśl, że chciałbym grać solówki tak fajne, tak melodyjne i tak technicznie dobre, jak ten, że tak powiem, nie pamiętam już, kto w tamtym czasie nagrywał to solo, szczerze mówiąc, ale to była taka inspiracja do tego, żeby w przyszłości być równie dobrym gitarzystą, jak gitarzysta Whitesnake wtedy, w tamtym czasie. Także no, ja mam takie bardzo, nie dość, że

0: Życia w ESC Rock.
1: I jesteśmy w kawałkach mojego życia. Czas na Artura Gadowskiego. Twoja druga propozycja w programie trzecia. Brian Adams. It's Only Love. Twoja propozycja.
2: Wiesz dlaczego? Dlatego, że jak sobie doskonale pamiętam. Do dziś pamiętam. Dokładnie dzień, moment, w którym znaczy właściwie to, no, to nie jest tak, że pamiętam tą datę, bo ja daty nie kojarzę do końca, ale pamiętam ten moment, mam to w pamięci, kiedy zobaczyłem go pierwszy raz z tą piosenką. Kiedy był zaproszony, oglądaliśmy z rodzicami moimi, oglądałem, wiesz, to są lata 80, końcówka, i oglądamy w telewizji koncert Tiny Turner. No i ten, no wiesz, no oglądam. No fajnie, fajnie, Tina Turner znakomicie śpiewa, śpiewa. I już w zasadzie tak jestem trochę znudzony. I ona zapowiada, że na scenę za chwilkę wyjdzie pewien młody człowiek z Kanady. Wiesz, wtedy jeszcze nie kojarzyłem w ogóle Briana Adamsa, nie widziałem. I nagle, wiesz, i słyszę ten pierwszy riff tego numeru. Mówię, wow, coś dla mnie. I nagle facet wychodzi z tą gitarą, wiesz... On fajnie tak wychodził tam gdzieś z kulis i już grał ten riff na gitarze i szał w ogóle publiczności. Ja mówię, chyba go znają, chyba go kojarzą. I on zaczyna śpiewać. I ja mówię, kurde, to jest wokal, który mi się podoba. Ma przester, jest melodyjnie, fajnie brzmi, to wszystko się pięknie kleiło i po prostu, wiesz, no... Polubiłem go od razu. Lubię do dziś.

0: I to jest ten przykład jednego z tych artystów, którzy naprawdę im starszy, jak wino, nie? Tak. Właściwie tam nie ma problemu z tym, że, że on jest im starszy, tym będzie to mniej,
1: Ale to jest taki przykład, wiesz, artysty, ja widziałem go w różnych sytuacjach, nigdy go nie widziałem na żywo, nigdy nie udało mi się być na koncercie, bo zawsze to my też mamy wtedy koncert.
0: No tak.
1: I wiesz, ale to, co widziałem gdzieś tam na YouTubie, czy gdzieś, wiesz, mi się zdarzyło oglądać, to on śpiewa całym swoim organizmem. I to jest cudowne. To jest prawdziwy artysta. To jest ważne, wiesz, dla mnie.
0: Pięknie. Posłuchajmy.

0: Sebastian Piekarek, Alice in Chains. Twoja propozycja? Dembons. Taki kawałek.
1: Tak, wiesz co, no... Ja w ogóle jestem bardzo grunge'owy. Dla mnie w ogóle cała ta wielka czwórka Seattle i te lata 90. To był najpiękniejszy okres w życiu, ponieważ pamiętam, jak wracałem, klasa maturalna ze szkoły, odpalałem telewizję, odpalałem MTV, a tam moje ukochane piosenki, moje ulubione zespoły były w tym momencie najbardziej popularne na świecie. Dla każdego fana muzyki jest to super uczucie po prostu, że jego ukochany...
0: Słucham chyba dobrej muzyki, skoro wszyscy ich lubią.
1: Dokładnie, także... Wiesz co, no z rozrzewnieniem wspominam zespół Alice in Chains, szczególnie, że wokalista Lane Staley nie żyje już od wielu lat. Coś, co mnie zafascynowało w tym zespole, to jakiś rodzaj mroku i smutku, którego nigdy wcześniej w rockowych piosenkach nie słyszałem, szczególnie w połączeniu właśnie z riffami gitarowymi. Utwór Dembons jest tego przykładem. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która właśnie świetnie pokazuje, ten utwór świetnie pokazuje, bardzo nietypowe odległości. Oni śpiewali w bardzo nietypowych odległościach muzycznych między sobą, właśnie Lane i Jerry Cantrell. Nie było to tak jak bardziej Beatlesi w tercjach. Takie wesołe śpiewanie po prostu, tylko no tutaj były, pojawiały się i kwarty, czasami kwinty. I to...
2: Smutne odległości.
1: Smutne odległości, tak, które generalnie no, powodowały ten klimat właśnie. Ten klimat trochę mroczny, trochę no, taki dołujący, może smutny, no to w ogóle cała literacka część Alice in Chains, no to tam za wesoło nigdy nie było, więc myślę, że to była mega wiarygodna taka smutna twórczość, no ale mnie to porwało osobiście. Ja choć raczej nie należę do ludzi z natury smutnych, to uwielbiam tego typu emocje w muzyce, po prostu. Mnie to bardzo zawsze poruszało i do dzisiaj Alice in Chains uwielbiam. No i cóż, no i zapraszam do wysłuchania właśnie jednego z utworów Dembons, Alice in Chains.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Studio ESC Rock dzisiaj nawiedzone, odwiedzone przez doskonałych artystów, muzyków zespół Ira. Artur Gadowski teraz jest ze swoją propozycją, zespół U2 i Pride.
2: No, Pride w nawiasie In the Name of Love. To z kolei będąc bardzo młodym człowiekiem, próbując coś tam grać na gitarze, zakładałem jakiś tam kolejny swój zespół i szukaliśmy pomysłu na siebie, co będziemy grać. I zobaczyłem klip do tej właśnie piosenki Pride U2. I to był mój pierwszy kontakt w ogóle z U2. To był pierwszy utwór, klip i utwór, który widziałem. I też tak chciałem. Po prostu też tak chciałem od razu.
1: Bardzo lubię
2: U2 i w ogóle, wiesz, od tamtego czasu no słucham wszystkiego, co robią i widzę. Podoba mi się to jakby konsekwencja u nich. To jest fajne, to jest dobre, tak powinno być właśnie.

0: To są kawałki mojego życia. Zespół Ira dzisiaj razem z nami. Sebastian Piekarek, teraz twoja propozycja. Okay. Soundgarden, Slaves and Bulldozers.
1: Oj tak, moja przygoda z miłością do wokalu Chrisa Cornella zaczęła się od płyty Bad Motor Finger. I tam jest właśnie utwór Slaves and Bulldozers. I pamiętam jak dzisiaj, kiedy po raz pierwszy usłyszałem refren, w którym on wyciąga niemiłosiernie wysokie dźwięki, to nie mogłem w to uwierzyć, że tak można, po pierwsze, a po drugie od razu chyba z pięć razy po kolei odsłuchiwałem tą piosenkę. Ta moja, że tak powiem, miłość do jego śpiewania w zasadzie trwała przez całe życie, bo sam próbowałem też swoich sił troszeczkę jako wokalista. Częściej dzisiaj udzielam się jako chórzysta, natomiast no, mam wielki szacunek do tego, co Chris Cornell stworzył, czy w zespole Soundgarden, czy w zespole Audioslave, czy jeżeli chodzi o solowe dokonania. Tak na dobrą sprawę w każdym okresie odnajdywałem w jego muzyce, w jego głosie, w jego, no nie wiem, osobowości, w przekazywaniu emocji bardzo dużo rzeczy, które po prostu mnie poruszały. A Slaves and Bulldozers dlatego, że od tej piosenki, od płyty Bad Motor Finger zaczęła się moja przygoda muzyczna z zespołem Soundgarden, no i z Chrisem jako wokalistą rewelacyjnym.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
10: Jako kolejna propozycja w kawałkach mojego życia, tym razem Artur Gadowski wybiera zespół Lifehouse. Hanging by a Moment.
11: No to jest zespół bardzo, myślę, w Polsce niedoceniany. Takie mam wrażenie, że mało kto w ogóle wie o ich istnieniu.
10: No na pewno nie jest mainstream.
11: Mało kto wie o ich istnieniu.
12: No mega fajny zespół.
11: A tak, a to już, to, ta piosenka to ma już chyba prawie ze 30 lat, mi się wydaje, tak. Ja ją słyszałem...
12: To początek 2000 chyba.
11: Jakoś tak, no to prawie.
12: Czy końcówka 90?
11: No, myślę, że to jest jakieś 90.
12: Z pierwszej płyty.
11: Tak, to jest jakiś 98 może nawet. Tak, także już to ma już prawie 30 lat. Bardzo mi się podobało, wiesz, to ten sposób grania. To jest tak, wtedy, kiedy słyszałem pierwszy raz, to było tak, że tak, jest młody zespół, świeży, ale brzmiący trochę tak, jak te kapele, które uwielbiam gdzieś tam, wiesz, czy lubię, z lat 60., 70., gdzieś oni mają coś takiego, gdzieś tam jest jakiś taki most łączący ich z tamtym czasem. Mhm. Takie mam wrażenie. I fajny, bardzo fajny wokal. Ja głównie, wiesz, z racji wykonywanej funkcji w zespole, często jest tak, że się łapię na tym, że ja często zwracam uwagę głównie na wokalistów. No i bardzo, bardzo lubię wokal z Lifehouse. No.
10: To jeżeli ktoś z Państwa nie słyszał, to jest świetna okazja, żeby się doedukować właśnie teraz.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: I jesteśmy w kawałkach mojego życia. Przypominam cię, Artur Gadowski, Sebastian Piekarek, King's X, Dogman, panie Sebastianie.
2: Oj, Gazio mówił o zespole Lifehouse, że może jest niedoceniony, może jest niezbyt znany w Polsce. Ja uważam, że zespół King's X jest bardzo niedocenionym zespołem w ogóle na świecie. Pod kątem takiej rozpoznawalności, komercyjności. Rewelacyjne trio muzyków. To, co mnie urzekło, to ich sposób grania przede wszystkim, dlatego że właśnie w trio robili tyle pięknych dźwięków i tak bardzo grali do tyłu. Tutaj muzycy będą wiedzieli bardziej, o co chodzi. To wszystko po prostu, każdy dźwięk był trochę może takiej prywaty muzycznej. Niektórzy grają z metronomem, do metronomu, starając się w ten metronom po prostu trafić. Oni tak jakby grali, ten metronom służył im jako drogowskaz. Oni wszystko grali do tyłu. To wszystko było, nawet lekkie piosenki brzmiały bardzo poważnie, ciężko, tak dostojnie. Uwielbiałem słuchać zespół King's X. Dogman to była płyta, pamiętam, bo to jest i tytułowy utwór, i tytuł całej płyty. To była pierwsza płyta, chyba już później nie produkował, pierwsza płyta King's X-ów, którą Brendan O'Brien produkował. Świetny producent, który no, wyciągnął z tego zespołu moim zdaniem to, co najlepsze. Rewelacyjnie brzmi ta płyta do dzisiaj. Fajnych dużo smaczków, no chociażby to, że basista grał na 12-strunowym basie. Miał takie 4 pasma po 3 struny. To też bardzo unikalne brzmienie dawało. Czerpaliśmy dużo z tego zespołu. Pamiętam kiedyś z zespołem Bracia. Bardzo, bardzo lubiliśmy, no, czerpać jakby czasami sposób grania, czasami właśnie jakieś brzmieniowe sytuacje. No i poza tym, tak jak mówię, no, trio. Dla mnie to jest najbardziej organiczne granie w trio. Bo czy Hendrix, czy wiele właśnie tych starszych, szczególnie z lat 70. Zespołów artystów, tak. Kończąc temat King's X, trio, perkusja, bas i gitara, nie? O takim trio, a nie dwie gitary i wokal.
1: No tak.
2: I to jest najbardziej takie klasyczne, najbardziej klasyczne składy po prostu.
3: Blues rockowe trio.
1: No tak, wtedy ten z gitarą sobie od razu śpiewa. Zatem gramy i słuchamy.
2: Gramy i słuchamy, jak najbardziej.

0: I wracamy, proszę Państwa. Taki piękny program nam się ułożył, że będziemy mieli dwa wielkie finały. Artur Gadowski proponuje na finał Led Zeppelin i Kashmir. Właściwie to już samo w sobie jest po prostu klasyką rocka, ale jeszcze parę słów od Ciebie poproszę.
1: Co ja mogę powiedzieć na temat tego utworu?
0: Jak zapowiedzieć Led Zeppelin?
1: Wiesz, to jest wszystko. To jak mówisz muzyka rockowa, to myślisz o Led Zeppelin. Myślę tak sobie, tak mi się wydaje. Wiesz, ten utwór dla mnie akurat to jest taka kwintesencja takiego rockowego groove'u. Nie wiem, czy nasi słuchacze będą wiedzieć, o co chodzi. No, muzycy będą wiedzieć, o co chodzi.
2: Tak.
1: Groove, czyli to, co robi perkusista w zespole. To wiesz, sercem każdego rockowego zespołu jest bęben. Potem jest dopiero bas, który jest gra to konsekwentnie, co wynika z tego, co zagrał perkusista. Potem się pojawia dopiero gitary, a wokal jest dopiero na samym końcu. I to jest przepiękne to uzupełnienie tego wszystkiego. Tu się wszystko tak zgadza.
0: Tam się zaczyna ten rytm po prostu.
1: Ten rytm...
2: No i John Bonham po prostu.
1: John Bonham, który po prostu wymyślił to granie w taki sposób na bębnach. Nikt przed nim tego nie robił. To była rewolucja, wiesz. I no, brzmiał rewelacyjnie. Jego syn zresztą gra genialnie również na bębnach, ale no mówię, on był pierwszy, to był jego pomysł na nagranie. Ten utwór z tym riffem gitarowym, z tym bębnem, to jest coś niesamowitego. To jest dla mnie taka, wiesz, esencja, crème de la crème po prostu, jeśli chodzi o muzykę rockową. Mm-hmm.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: I czas na wielki finał ze strony naszego drugiego gościa. Przypominam, czyli zespół Ira, Artur Gadowski, Sebastian Piekarek, Pearl Jam i Alive na koniec tej audycji.
2: Alive, tak. No tutaj dużo wspomnień mam jeszcze z okresu szkoły, z liceum, końcówki liceum, klasa maturalna, wszystkie osiemnastki, no to nie mogły się odbyć bez Pearl Jamu i właśnie tej piosenki Alive. Ale już tak smutną refleksję mam właśnie teraz taką, że w zasadzie Eddie Vedder i Pearl Jam to jest jedyny zespół, który przetrwał. A Eddie Vedder jako wokalista z tej wielkiej czwórki tak zwanej ze Seattle jest jedyny, który przeżył tyle lat, bo w ogóle przeżył.
1: No tak.
2: Bo w ogóle przeżył. I żeby nie było za smutno, miałem bardzo zabawne zdarzenie. W 97 lub 8 roku byliśmy zaproszeni przez firmę, wtedy to jeszcze nie Universal, chyba Polygram, przed Universalem to Polygram, tutaj oddział w Polsce był. Mieliśmy zaproszenia VIP-owskie wejściówki na koncert Pearl Jamu na Torwarze. To nie były czasy oczywiście smartfonów, ani telefonów komórkowych. Nie można było wspomnienia jakoś sobie zapisać trwale, natomiast ponieważ mieliśmy VIP-owskie wejściówki, to mieliśmy możliwość poruszania się na zapleczu tego torwaru i tam też między innymi przechadzał się Pearl Jam, więc miałem tu możliwość spotkać się w toalecie z Eddie Vedderem. To tylko tyle, tak, żeby nie skończyć na smutno.
1: Doskonale. Panowie, chciałem wam bardzo uprzejmie podziękować za to, że przyszliście, pofatygowaliście się, wiem, że mieliście trudny dzień, więc tym bardziej się cieszę, że poświęciliście chwilę, żeby pogadać o swojej ukochanej muzyce i mam nadzieję, że was za bardzo nie wymęczyłem.
3: No, absolutnie.
1: Piotr Konca mówił, żebym was rozruszał, mam nadzieję, że nie było źle.
4: On się nie zna, nie słuchaj. Jesteśmy rozruszani.
1: Dziękuję wam przepięknie.
2: Dziękujemy również.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: Co robimy w sobotę, 19 września?
2: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
1: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
2: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
1: A w niedzielę?
2: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
3: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
6: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
7: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
6: Czekam na was w Julinku!
7: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.